Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!

0: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Radio Gra.

0: Mamy środę, 24 dzień czerwca, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś informacje.
1: To jest magazyn reporterów Radia Gra. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam. Sprawdźmy, czym we wtorek zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków, zostańcie z nami.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W okresie wakacyjnym spada liczba dawców krwi, a zapotrzebowanie nadal jest wysokie. Nasz magazyn zaczynamy od wizyty w toruńskim oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.
3: Tak jak co roku już odczuwamy to i już teraz również zauważyliśmy, że nasze bazy, że tak powiem, zasobów krwi maleją, uszczuplają się i już teraz apelujemy do wszystkich. Nawet dzwonimy indywidualnie do dawców i prosimy o zgłaszanie się do oddania. Już brakuje zwłaszcza oczywiście krwi z RH ujemnym, to odwieczny problem, bo jest to mniejsza grupa dawców, w związku z czym jest trudniej pozyskać krew tej grupy i już od właściwie maja zaczynają się problemy z różnymi grupami. Trzeba przyjść do nas po posiłku, wypoczętym, wyspanym, z dokumentem stwierdzającym tożsamość. I oczywiście trzeba być zdrowym do tego. I w momencie przyjścia do naszego oddziału najpierw jest proces rejestracji. Na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość pani rejestrująca wprowadza do systemu wszystkie dane, co później krwiodawca potwierdza, wypełniając kwestionariusz elektroniczny na monitorze. Po wypełnieniu takiego kwestionariusza trafia do laboratorium, gdzie jest wykonywane badanie kontrolne laboratoryjne. Jeżeli dawca zmieścił się w przedziale, wędruje dalej na badanie do gabinetu lekarskiego, gdzie jest badanie przez lekarza. Wtedy jest proces oddania w sali pobrań, gdzie może pobieramy krew pełną i osocze.
1: Czy torunianie lubią oddawać krew?
3: Tak, oczywiście. Bardzo lubią oddawać krew. Widać to w perspektywie kilku lat, kiedy z roku na rok przybywa nam honorowych krwiodawców. Każdy nowy dawca jest tutaj bardzo cenny, ponieważ no wiadomo, że jak przyjdzie oddać raz, to przychodzi kolejny, bo niektórzy dawcy, znaczy większość nawet pozwolę sobie stwierdzić, że uważa, że to wciąga jak narkotyk, że jak się raz pomoże, takim małym kosztem to daje taką wielką satysfakcję, że potem przychodzi się kolejny raz.
1: Mówiła dla Radia Gra Ewa Kowalska, kierownik toruńskiego oddziału RCKiK.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Piłkarski Pomorzanin zakończył sezon pełen sukcesów. Torunianie z drugiego miejsca awansowali do czwartej ligi po 2 latach gry w klasie okręgowej.
4: Na pewno był plan, żeby wrócić do czwartej ligi. Plan był taki, żeby w tej okręgówce spędzić jak najmniej czasu, ale założenia przedsezonowe nie były takie, żeby na siłę awansować. Dlatego tym bardziej nas ten awans cieszy. Cieszy nas przede wszystkim to, że zrobiliśmy to na własnych zasadach, czyli grając z drużyną opartą o młodych chłopaków z Torunia i wzmocnioną kilkoma mocnymi zawodnikami, ale też w taki sposób, że w tym czasie rozwijaliśmy jednocześnie akademię, inwestowaliśmy w szkolenie i budowaliśmy naszą społeczność, czyli ten klub nie był nastawiony tylko na to, żeby awansowała drużyna do czwartej ligi, a wszystkie inne rzeczy były zapomniane, tylko wręcz przeciwnie. Cele mamy dokładnie takie same, jak mieliśmy przed tym sezonem w okręgówce, czyli zadomowić się trochę w tej lidze, rozpoznać ją, zobaczyć, jak my sobie w ogóle możemy radzić. Nie mamy takiego celu mocno postawionego na wynik, mamy cel postawiony na rozwój drużyny, na rozwój klubu, na to, żeby wprowadzać młodych zawodników do piłki seniorskiej, no ale z drugiej strony jesteśmy wszyscy bardzo ambitnymi osobami i wynik sportowy jest kluczowy.
1: Mówił Krzysztof Balczerski, prezes Pomorzanina Toruń.
5: Mamy bardzo dużo młodych chłopaków, którzy dopiero weszli do seniorów i na tym poziomie ligi okręgowej wyglądali bardzo dobrze. Pytanie, jak będą wyglądali na poziomie wyższym, gdzie już są przeciwnicy, którzy trenują częściej, więcej mają treningów w tygodniu, mają też doświadczenie dużo większe, więc tutaj to doświadczenie będzie istotne. Natomiast jeśli dokonamy takich ruchów za chwilę, jak mam nadzieję, dokonamy, no to jestem spokojny o to, że możemy powalczyć z każdym. Zresztą to też pokazały sparingi, gdzie graliśmy zimą sparingi z czwartą ligą i na 5 takich meczów ani razu nie przegraliśmy, więc myślę, że dużo nam nie brakuje i bez kompleksów na pewno wpadniemy w ligę.
1: To był Tomasz Ćwikliński, trener pierwszej drużyny Pomorzanina. A klub zaprasza też na darmowe treningi w ramach wakacji z Pomorzaninem.
4: To już nasza trzecia edycja tego projektu. Jest to projekt promocyjno-naborowy. Na 3 Orlikach, w 3 lokalizacjach Torunia będziemy organizować darmowe treningi naborowe dla dzieciaków w wieku od 5 do 10 lat. Jest to dla nas kluczowy projekt pod kątem budowania społeczności, budowania tych najmłodszych drużyn w strukturze akademii. klubami i w zakresie jakby promocji klubów wśród mieszkańców Torunia.
1: To był ponownie prezes Krzysztof Balczerski.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W szpitalu miejskim w Toruniu odbyły się ćwiczenia służb ratunkowych. Uczestniczyli w nich strażacy, policjanci, żołnierze, ratownicy medyczni i pracownicy placówki przy Batorego. Scenariusz zakładał pożar szpitala oraz udzielenie pomocy kilkunastu poszkodowanym w wyniku wybuchu na poligonie.
6: Przekażę i wam pomogę.
7: Marek Popek, ratownik WOP Toruń. Mieliśmy ćwiczenia, były dwa alarmy. Jeden był ten wybuch na poligonie, drugi zapalił się oddział na pierwszym piętrze. Była ewakuacja poszkodowanych. Z poligonu byli zwożeni pacjenci tak samo. Oczywiście to są ćwiczenia. Byli zwożeni pacjenci i przejmowaliśmy ich, żeby przewozić tutaj na SOR. Założenie było, że osoba nieoddychająca cały czas była ją reanimowana do przyjazdu, dlatego taka była pozycja, a nie inna. Następna była miała zmanie otwarte i trzecia osoba bardzo poparzona.
8: Dokumentację mamy?
7: Nie ma żadnej dokumentacji.
8: Tak?
9: Koordynator SOR-u Sylwester Puszka. Jest to bardzo cenne doświadczenie, tym bardziej współpraca z innymi służbami i tutaj pomysł na wspólne ćwiczenia z wojskiem, które wojsko również było bardzo chętne, żeby takie wspólne ćwiczenia na taką masową skalę wykonać. Start ćwiczeń był na poligonie, tam wszystkie efekty pirotechniczne, wybuch, atak drona, przewiezienie kolumny z wszystkimi radnymi do szpitala. No w SOR-ze wiadomo, taka ilość osób na raz jest to zdarzenie masowe. Dodatkowe posiłki ściągnięte i z domów, i z innych oddziałów. Wszystkie siły zaangażowane, żeby tutaj te 12 osób uratować.
10: Starszy kapitan Arkadiusz Gębka, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1 w Toruniu. Odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne w szpitalu miejskim w Toruniu. Miały one na celu skoordynowanie pracy wszystkich służb, zarówno na strażaków z policją, z ratownikami medycznymi. Epizod polegał na tym, że w jednej z sal chorych powstało zadymienie. W tej sali znajdowały się osoby poszkodowane, które samodzielnie nie mogły opuścić budynku. Wymagały naszej pomocy, musieliśmy je ewakuować.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Zmieniamy temat. Toruń przygotował bogatą ofertę wakacyjną skierowaną do mieszkańców i turystów w każdym wieku. Wiemy już, że od 26 czerwca otwarte będą letnie baseny miejskie. W czasie wakacji najmłodsi torunianie mogą też odwiedzić na przykład Aquatoruń lub pływalnie w wybranych szkołach.
11: Trzy placówki, to jest szkoła podstawowa numer 8, numer 16 i trzecie liceum ogólnokształcące, uruchomią dla uczniów baseny. Baseny, z których będzie można korzystać tylko przychodząc z legitymacją szkolną, czyli wstęp jest bezpłatny. Liceum numer 3 i szkoła podstawowa numer 16 będą w pierwszym miesiącu czynne baseny miały i to już się zacznie w poniedziałek od razu na początku wakacji do końca lipca, natomiast w sierpniu taki dyżur będzie miała szkoła podstawowa numer 8.
1: Mówiła Iwona Muszyńska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia. Z kolei Toruńskie Centrum Usług Społecznych wystartowało z zapisami na dwa turnusy bezpłatnych zajęć dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
12: Przygotowaliśmy dla rodziców dwa terminy od 20 do 31 lipca oraz od 3 do 14 sierpnia. Są to zajęcia bezpłatne, organizowane one są w Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Okulnej 169. Zajęcia zaczynają się od godziny 8 do godziny 15. Program przewiduje takie zajęcia rekreacyjne, sportowe, kulturalne. Dzieci będą mogły oczywiście poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć nowe przyjaźnie. Także zapraszamy do zapisów.
1: To była Patrycja Skrzynecka, pełniąca obowiązki dyrektora Toruńskiego Centrum Usług Społecznych. A Toruńska Agenda Kulturalna zaprasza na szereg atrakcji, to m.in. wydarzenia w kulturalnym hubie bydgoskiego przedmieścia.
13: Odbywać się będą zarówno wydarzenia cykliczne, jak i bardziej jednorazowe. Z zajęć cyklicznych mamy aktywności, które sprawdziły nam się w zeszłym roku, czyli to są wtorki dla seniora. Nie zapominamy o osobach starszych, które też trzeba zapewnić jakieś aktywności w ciągu wakacji. Środy dla smyka, czyli dla najmłodszych dzieciaków oraz strefa młodzieżowa. Tutaj dzieci trochę starsze będą mogły skorzystać skorzystać z naszej pracowni komputerowej, gamingowej, zapoznać się ze studiem nagrań i poznać trochę bardziej nowoczesne technologie.
1: Mówiła Marta Sochacka, pełniąca obowiązki dyrektora Toruńskiej Agendy Kulturalnej. Pełen harmonogram wakacyjnych wydarzeń znajdziecie na stronie ilovetoruń.pl. Tam też znajduje się program trwających cały czas Dni Torunia.
14: Sprawdzamy, co dzisiaj czeka nas w pogodzie w Toruniu. Na razie od samego rana na termometrach jeszcze poniżej 20 stopni Celsjusza, ale spokojnie, to będzie kolejny upalny dzień, 28-29 stopni nawet dzisiaj maksymalnie, do tego drobne zachmurzenie i sporo słońca, trzeba się nawadniać.
0: Środa, środeczek tygodnia i to już ostatnie dni, ostatnie godziny roku szkolnego. Nie wiem, czemu mówię o tym tak rano, ale jakoś tak tkwi mi to głęboko w sercu.
14: Jesteś tak podekscytowany, jakbyś sam chodził do szkoły. No po prostu jestem w szoku.
0: Czasami zaglądam.
14: Oliwia Ciszewska.
0: Tylko na zebrania. Piotr Kolszowski.
14: Gramy.

0: Dobre granie od samego rana. Zerkamy tymczasem do naszego kalendarza, bo już 24 dzień czerwca, jak sam wspomniałeś, coraz bliżej wakacji, a dzisiaj także moje ulubione święto nietypowe w roku. Dzień przytulania.
1: No chodźże tutaj do mnie.
0: Ale nie, bo jest za gorąco. No, nie, człowiek,
1: trzeba było powiedzieć, klimatyzację podkręcił.
0: No chyba, że miałbyś imieniny, ale jak dzisiaj patrzę, to nie ma akurat Piotra. Wyjątkowo. Mamy
1: za tyle.
0: Jana, Danuty, Janiny i Emilii. Najlepszego.
1: I tyle z przytulania.
2: Reklama.
3: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
4: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
14: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
15: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.
18: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich o poranku z anteny Radia Gra. I taka informacja dla tych, którzy trochę interesują się życiem naszego miasta, życiem Torunia i tym, kto ma wpływ zasadniczy na nasze życie w Toruniu, a wpływ ma, wiadomo, Rada Miasta z panem prezydentem, panem przewodniczącym, no więc uwaga, uwaga, bo przed nami szczególna sesja Rady Miasta, to już jutro będzie w planie, tutaj mamy zatwierdzenie sprawozdania finansowego miasta, sprawozdania z wykonania budżetu, będzie też głosowanie nad absolutorium dla prezydenta miasta Torunia. To wszystko nas czeka jutro.
1: Aż poczułam się, jakbyś prowadził tę Radę Miasta.
0: Myślisz, że nadawałbym
1: tak,
0: się.
1: Tak, oficjalnie.
0: Może mi kiedyś pozwolą.
1: Już jutro od godziny 10 możesz się przekonać, możesz wpaść, zapytać, może wpuszczą za mikrofon. A tak to będziemy czekać, no i będzie można też obejrzeć transmisję online. Dla tych, którzy nie chcą udawać się do Urzędu Miasta.
0: Nie jest to zbyt porywające kino akcji, ale zerknąć można.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait. My też nie mogliśmy się doczekać tego numeru na naszej antenie i pewnie jeszcze kiedyś go zagramy.
1: I ja nie mogę się doczekać zawsze polskiego grania. I proszę bardzo, przed godziną 7 będzie jeszcze takie wideo, wszystko jedno. To przed 7 w Radiu Gra.
0: Mi to wszystko jedno właśnie.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
8: Działasz w fundacji, kole gospodyń wiejskich lub innej organizacji? Zgłoś swój projekt do marszałkowskiego konkursu Rodzynki z pozarządówki. Wyróżniamy najciekawsze inicjatywy trzeciego sektora. Na realizatorów najlepszych projektów czekają nagrody finansowe. Łącznie to aż 40

0: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
9: Sprawdzamy, co dzisiaj czeka nas w pogodzie w Toruniu. Na razie od samego rana na termometrach jeszcze poniżej 20 stopni Celsjusza, ale spokojnie, to będzie kolejny upalny dzień, 28-29 stopni nawet dzisiaj maksymalnie, do tego drobne zachmurzenie i sporo słońca, trzeba się nawadniać.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
10: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8. O 7 zapraszamy na kolejne informacje w raporcie. Trochę szczegółów pogodowych też, to będą gorące wieści. Zresztą coraz gorętsze w tym tygodniu. A ten tydzień to nadal jeszcze obchody Dni Torunia 2026.
1: To jest święto nas wszystkich, zatem świętujmy już od południa, bo wtedy między innymi pierwsze urodziny Urban Lab już od 12 będzie można przejść na ulicę Bydgoską 52, kulturalny hub. No i na przykład też wziąć udział w poczęstunku, w torcie. To od 13 mniej więcej. A co jeszcze? Od 16 muzyka na przystankach, hip-hopowo dzisiaj będzie. Kolesiostwo zagra. No, kto jest zainteresowany, niech się przejdzie. No i co również ważne, o 21 piękna panorama Torunia będzie prezentowana w Fosie Zamkowej. Gigapikselowy Toruń. Zobaczyć więcej wydarzenie z państwem czarneckimi. No, byli u nas w studiu, opowiadali o tym. Piękna sprawa.
0: Czy wy słyszycie, ile tych atrakcji jest, ile tego wszystkiego się będzie działo?
1: A będzie jeszcze kino plenerowe.
0: Dlatego bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy i zachęcamy do wspólnego świętowania.

0: za chwilę godzina 7, a u nas jest to pora na przygotowania do kolejnego raportu, kolejnej prognozy pogody. No i oczywiście to najważniejsze dla mnie, dla kolejnego horoskopu, tym razem na środę. No, będzie ciekawie, ci powiem, Olo, będzie ciekawie.
1: No to nie mogę się doczekać. U nas w radiu tutaj jest też taka pora radiowego i filmowego telestwora. Ten stwór wydaje dziwne hałasy o poranku. Mieli tę kawę, gotuje tę wodę i zalewa. I już wy wiecie, co dzieje się dalej. Wam też polecamy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
12: Została nam już tylko apteczka.
11: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
12: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
11: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
13: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
11: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
13: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
14: Adamet, z pasji do rozwoju.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
16: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
17: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
18: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
17: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
19: Sali się nie poddają!
10: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
17: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
1: Ogień zszedł z boczem góry.
17: Avatar, ogień i popiół.
5: Stajemy do walki!
17: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
0: W kalendarzu środa, 24 dzień czerwca, na zegarach 7, czas na kolejny raport Radia Gra.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Do Torunia zbliża się fala upałów i MGW przygotowuje prognozy zagrożeń meteo na najbliższe dni. Wynika z nich, że już w czwartek po godzinie 7 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyda alert pogodowy drugiego stopnia dotyczący właśnie upału. Może on być wznawiany aż do soboty lub niedzieli. Według synoptyków to właśnie niedziela będzie najgorętsza, a termometry w Toruniu pokażą nawet 35 stopni Celsjusza.
19: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
3: Opublikowano nowy ranking perspektyw. To zestawienie polskich szkół wyższych, które powstaje na podstawie obiektywnych danych, takich jak losy absolwentów, dorobek naukowy czy umiędzynarodowienie. Nasz reporter Artur Stokla spotkał się z rzecznikiem prasowym UMK Patrykiem Tomaszewskim.
20: W skali kraju, jeżeli chodzi o uniwersytety, zajęliśmy 6 miejsce, a 19 miejsce, jeżeli chodzi o szkoły wyższe. Jest to wynik dobry. Oczekiwania są jeszcze wyższe, żeby znaleźć się w piątce, a najlepiej byłoby na pudle, czyli w trójce tych uczelni, ale przed nami są uczelnie, które znajdują się w dużych ośrodkach, w dużych miastach, znacznie lepszym rynkiem pracy. Wśród mniejszych miejscowości, powiedzmy 200-tysięcznych, zajmujemy pierwsze miejsce. Jesteśmy uczelnią najwyżej plasowaną wśród uczelni województwa kujawsko-pomorskiego.
3: W rankingu kierunków studiów UMK może się pochwalić mocną archeologią, politologią, astronomią czy teologią. Te kierunki zajęły 3 miejsce w kraju w swoich zestawieniach. Więcej o rankingu perspektyw 2026 piszemy na stronie internetowej Gra FM.
19: Dzieje się na drogach.
3: Trwa remont Krasińskiego w Toruniu. Po zakończeniu prac, czyli w lipcu, władze planują wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Ulica ma być jednokierunkowa. To, w którą stronę pojadą auta, zostanie ustalone na podstawie opinii mieszkańców. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
21: W przygotowanej ankiecie mieszkańcy mogą wybrać jeden z dwóch wariantów. Opcja A zakłada ruchy w kierunku wschodnim, czyli od Reja do Kochanowskiego. Wariant B przewiduje ruchy w kierunku zachodnim, czyli od Kochanowskiego do Reja. To właśnie ta druga opcja była najczęściej wskazywana przez uczestników konsultacji społecznych w ubiegłym roku jako najlepszy dla poprawy organizacji ruchu.
3: Kasiu, jak oddać głos?
21: Poprzez ankietę dostępną online. Głosowanie potrwa do 30 czerwca, a wypełnienie ankiety zajmuje mniej niż 5 minut. Na podstawie zebranych opinii Urząd Miasta przygotuje projekt organizacji ruchu, który ma odpowiadać na potrzeby zarówno mieszkańców, jak i użytkowników ulicy.
3: I jeszcze ważne przypomnienie dla pasażerów MZK, bo trwają także konsultacje dotyczące propozycji docelowego układu sieci komunikacji miejskiej w Toruniu. Zaplanowano spotkania urzędników z mieszkańcami, a jedno z nich wystartuje dzisiaj o 17.30 w Szkole Podstawowej nr 7 przy Morcinka.
19: Wiadomości ogólnopolskie.
3: To nie koniec wyciągania konsekwencji politycznych za aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie. Donald Tusk sygnalizuje dymisję w Narodowym Funduszu Zdrowia za dopuszczenie do fałszowania ewidencji pracy lekarzy.
22: Czeka nas chyba bardzo poważna rozmowa z szefem NFZ-u, bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach.
3: Mówił Donald Tusk.
23: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
3: Zapraszam na serwis sportowy, a w nim piłka nożna. Druga kolejka mundialu za nami. Wieczorem i w nocy wygrywały Kolumbia, Chorwacja i Portugalia. Kolumbia zapewniła sobie wyjście z grupy K, wygrywając 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga. Do gry o fazę pucharową włączyła się Chorwacja, także 1-0 pokonując Panamę. Dużą niespodzianką jest bezbramkowy remis Anglików z Ganą, który sprawia, że Lwy Albionu formalności muszą dopełnić w ostatniej kolejce. Portugalia notuje okazałe zwycięstwo nad Uzbekistanem 5-0, okraszone dwoma trafieniami Cristiano Ronaldo. Po drugiej kolejce mundialu pewne awansu oprócz Kolumbii są Meksyk, USA, Niemcy, Francja oraz Argentyna. Najbliższe mecze o godzinie 21 polskiego czasu. Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Katarem, a Szwajcaria z Kanadą.
23: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
3: 27 stopni pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Będzie wiał słaby, potem umiarkowany wiatr. Na niebie sporo słońca. Nie będzie dzisiaj padał deszcz. Parasole nam się nie przydadzą. Warunki biometeo będą ciągle korzystne. Ciśnienie nieznacznie spadnie. W czwartek do miasta przyjdzie już zapowiadana fala upałów.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: Dzień dobry, już po siódmej, a u nas jak zawsze atmosfera najlepsza, bardzo dobra, coraz bliżej końca tygodnia, coraz bliżej końca roku szkolnego. A ty, Olo, jak się czujesz?
1: Doskonale, zwłaszcza w twoim towarzystwie, droga. Aha, i dziękuję. W waszym, drodzy słuchacze i słuchaczki. Piotr Kolszowski,
0: Oliwia Ciszewska, gramy.

0: Dobre granie o poranku w radiu gra. Za chwilę do niego wrócimy, ale wcześniej wracamy drogą do gwiazd i sprawdzamy, co w horoskopie na dziś.
1: Drogą do gwiazd, no to lecimy, lecimy. Dobre wieści dla wszystkich, którzy uwielbiają rozmyślać, marzyć, bujać w obłokach, bo mamy taki letni sezon zodiakalnego raka, który sprzyja takim momentom. No chyba, że będzie wam za gorąco, żeby uporządkować w ogóle jakiekolwiek myśli. Raczki, uważajcie dzisiaj jedynie na swoje przemyślenia w pracy, bo może się okazać, że zbyt emocjonalna reakcja odbije się czkawką w postaci dodatkowego bojowego zadania od szefa. No, a tego nie chcemy. Skupiamy się dzisiaj również na zodiakalnych bliźniętach, którym gwiazdy radzą, aby nie reagowały na zaczepki. No chyba, że są to zaczepki typu zaproszenie na mrożoną kawkę. No to taka zaczepka będzie odpowiednia.

0: Rano i dobrze tak budzimy się w samym środeczku tygodnia. To już 24 dzień czerwca i świat coraz bardziej z każdym dniem ekscytuje się mundialem. Przede wszystkim dlatego, że za chwilę dobiegnie końca faza grupowa. No i tu mamy ciekawą sytuację.
1: Prawda? Eksperci wskazują na mecz, w którym nikt nie będzie chciał wygrać.
0: To tak w wielkim skrócie. Chodzi o grupę J, gdzie Argentyna zajmuje pierwsze miejsca. Na kolejnych dwóch są Austria i Algieria. I to te dwie drużyny zagrają ze sobą w niedzielę. Na tę chwilę obie mają awans. Jeśli zremisują, również wyjdą z grupy. Jeśli któraś z nich ten mecz wygra, też wyjdzie, ale od razu będzie musiała zagrać z mocną Hiszpanią.
1: A, to dlatego wyjście się nie opłaca. No, a internauci już piszą, że może piłkarze powinni umówić się, no i nie wiem, wyjść do pubu zamiast na boisko.
0: Jeśli jednak zagrają, to szykuje nam się piłkarskie Le Cabaret.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci, dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
4: Już 27 i 28 czerwca Centrum Pumar oraz Galeria Wnętrz AMC zapraszają na wyjątkowy weekend pełen atrakcji. W godzinach od 11 do 16 zapraszamy na wydarzenie Bezpieczni w podróży. Czekają Was pokazy pierwszej pomocy, spotkanie z podróżnikiem, prezentacje sprzętu turystycznego, namioty dachowe, bagażniki rowerowe oraz porady, jak dbać o zdrowie w podróży. Będą też konkursy, gry i animacje dla całej rodziny. A wieczorem o godzinie 22 zapraszamy na kino plenerowe w ramach festiwalu Toffee Fest. Centrum Pumar i Galeria Wnętrz AMC. Spędźcie ten weekend razem z nami.
5: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej taki breaking news, chociaż wczoraj ta informacja obiegła już internety toruńskie również. Toruń, uwaga, uhonoruje Bogusława Lindę prestiżowym wyróżnieniem. Pan Bogusław odbierze medal Torunium, a stanie się to podczas gali zamknięcia festiwalu Toffee Fest, która to gala odbędzie się 3 lipca.
1: Ale warto jeszcze wspomnieć, że w ramach samego festiwalu zaplanowano specjalny pokaz filmu Pojedynek, po którym odbędzie się spotkanie z aktorem. Wydarzenie to odbędzie się nieco wcześniej, bo 2 lipca o godzinie 18.30 w Cinema City, a rozmowa z Bogusławem Lindą będzie o 20.30.
0: Oczywiście, będzie można porozmawiać, ale tylko jeśli będzie mu się chciało.
2: Nie chcę, że

0: Radio Gra.
1: Zostawiam Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach. Od 17. Wstęp
1: wolny. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Działasz w fundacji, kole gospodyń wiejskich lub innej organizacji? Zgłoś swój projekt do marszałkowskiego konkursu Rodzynki z pozarządówki. Wyróżniamy najciekawsze inicjatywy trzeciego sektora. Na realizatorów najlepszych projektów czekają nagrody finansowe. Łącznie to aż 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Szczegóły na www.kujawskomyślnikpomorskie.pl.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
9: Winda nie działa.
8: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
9: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
8: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowe Raj 37,99 zł za kilogram.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
15: 27 stopni pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Będzie wiał słaby, potem umiarkowany wiatr. Na niebie sporo słońca. Nie będzie dzisiaj padał deszcz. Parasole nam się nie przydadzą. Warunki biometeo będą ciągle korzystne. Ciśnienie nieznacznie spadnie. W czwartek do miasta przyjdzie już zapowiadana fala upałów.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
16: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: jest Radio Gra w Toruniu na 88.8 FM. O 8 u nas kolejne informacje w raporcie. Tymczasem urzędnicy, nasi toruńscy, opublikowali na Facebooku takie ciekawe zestawienie dotyczące budżetu naszego miasta. Są tam tak ładne, kolorowe grafiki, takie prosto z AI, z informacjami na temat tego, ile wydaliśmy, ile wyniosły dochody. Nie wszystkim się to zestawienie podoba, jak widzę teraz delikatnie rzecz ujmując po tych komentarzach, które tam są.
1: A i niektórzy zastanawiają się, dlaczego nie mogą tego skomentować. Otóż wyjaśniamy, to taka blokada włączona przez urzędników. Skomentować może ten, kto obserwuje stronę toruńskiego urzędu od co najmniej 24 godzin.
0: Czyli jak chcecie coś napisać, odnieść się do tego, do tych spraw związanych z naszym budżetem, to najpierw trzeba polubić, czy tam zaobserwować fanpage Urzędu Miasta Torunia, następnie odczekać 24 godziny i już można komentować.
1: I cieszyć się na przykład z tego, że miał być deficyt w budżecie, a tu proszę, nadwyżkę mamy i to ponad 7 milionów.
0: Nic, tylko wydać to szybko, na jakieś fajne zakupy się wybrać. Ja tak zawsze robię, jak tylko na czymś zaoszczędzę.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze. Za chwilę u nas kolejne informacje. Będzie też trochę o pogodzie. I tutaj spodziewamy się zwyżek w kolejnych dniach.
1: Oj,
0: i to
1: tak.
0: Takich solidnych, rekordowych może nawet.
1: Coraz cieplej, coraz goręcej. No cóż, no to będziemy ubierać na siebie coraz mniej ubrań do pracy. Ale pamiętajcie, że nadal coś trzeba ubierać.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Gdy jest za gorąco lub za zimno,
2: wybierz iSweet. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSweet. Zadzwoń 570 035 770.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
5: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Torun. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
6: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
7: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502 493 772. Tonery, na które cię stać.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
10: Po reklamie.
11: W kalendarzu mamy środę, 24 dzień czerwca, jest 8, w radiu gra, czas na kolejny raport.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Na początku serwisu informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. MZK musi naprawić tory w ciągu Trauguta Lubickiej i Szosy Lubickiej w Toruniu. To oznacza, że od najbliższego poniedziałku aż do 17 lipca wstrzymany będzie ruch tramwajów linii numer 1 od Alei Solidarności do przystanku przy Skarpie. Na trasie od pętli Uniwersytet do Alei będzie kursować linia tramwajowa numer 9.
13: Dzieje się na drogach.
12: Na osiedlowych ulicach w Toruniu sporo prac. Jak wiecie z naszych serwisów, trwają roboty na Krasińskiego, rozpoczynają się prace na Gałczyńskiego, przygotowywana jest modernizacja Okulnej. Na skrzyżowaniu Okulnej i Strzałowej powstaje rondo. Prace także na Koniuchach, konkretnie na ulicy Świętej Faustyny.
14: Pracujemy na odcinku od ulicy Legionów do ulicy Kozackiej. W zakresie tego zadania znalazło się sfrezowanie starej, zdegradowanej nawierzchni. Następnie będziemy układać nową na całej długości oraz wymienimy większość chodników. W tej chwili prace prowadzone są w chodnikach. Dopiero po rozpoczęciu wakacji będziemy prace prowadzić na nawierzchni jezdni, tak aby zminimalizować utrudnienia w rejonie zlokalizowanej tam szkoły.
12: Mówiła Agnieszka Kobuspańska, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Teraz o poranku kultura. Ponad 130 filmów i blisko 200 gości. W sobotę w Toruniu startuje festiwal Toffee Fest. To będzie tydzień z filmowymi pokazami, spotkaniami z ludźmi filmu oraz wydarzeniami towarzyszącymi. W tym roku w gronie nagrodzonych przez festiwal osób znaleźli się Łukasz Simlat, Magdalena Czerwińska, Agata Kulesza, Tomasz Szuchart czy Nastazja Kiński.
15: W tym roku nie będzie nagrody prezydenta, nagrody Flisaka. Zrobimy to trochę inaczej w tym roku. Uhonorujemy wybitnego toruńskiego aktora nagrodą, medalem Torunium. Jest to aktor znany, lubiany i już uhonorowany w Toruniu, aczkolwiek nie poprzez Torunium. Jest to aktor, który zaczynał swoją karierę w 73 roku w filmie Czarne Chmury. Grał wybitnych reżyserów jak Agnieszka Holland, Osikowski, czy Wajda. Myślę, że Państwo już wszyscy się doskonale orientują, że w tym roku na gali zamknięcia 24 festiwalu Toffee Fest medal Torunium trafi do Bogusława Lindy.
12: Mówił wiceprezydent Torunia Adam Szponka. Na spotkaniach z widzami w ramach Toffee Festu w Toruniu pojawią się m.in. Joanna Kulik, Andrzej Chyra, Karolina Gruszka czy Janusz Habior.
10: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
12: W najbliższy weekend w Toruniu odbędzie się Festiwal Rocka Progresywnego. W amfiteatrze przy Muzeum Etnograficznym odbędzie się jubileuszowa 20. edycja tego wydarzenia. Organizatorzy przygotowali bogaty program, w którym znalazło się miejsce dla 9 wykonawców, w tym 8 polskich zespołów i gościa z zagranicy. Szczegóły publikujemy na radiowej stronie internetowej. Teraz w porannym raporcie informacje ze świata. Nie będzie Wołodymyra Załańskiego. Zamiast prezydenta Ukrainy pojawi się u nas premier Julia Sfyrydenko. Jutro w Gdańsku rusza konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Decyzję strony ukraińskiej skomentował rzecznik rządu Adam Szłapka.
16: Przypominam, że Polska jest największym partnerem dla Ukrainy eksportowym. Zarabiamy w relacjach z Ukrainą. Trzeba te relacje budować także pragmatycznie. No, musimy realizować nasz interes, więc na pewno to wydarzenie będzie realizowane. Znamy już poziom reprezentacji Ukrainy i myślę, że samo wydarzenie będzie ważne.
12: Podkreślał Szłapka.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: Zapraszam na serwis sportowy. Za nami zaległy mecz 8 kolejki żużlowej PGE Ekstraligi. Betard Sparta Wrocław pokonała wczoraj GZ Stal Gorzów 51-39. Sparta tym samym zdobyła także punkt bonusowy. To oznacza roszady w tabeli. Pierwsze trzy drużyny, czyli GKM, Sparta i Unia Leszno, mają teraz po 14 punktów. Czwarte miejsce zajmuje Press Toruń. Anioły zebrały 13 punktów. Piąty Motor Lublin zgromadził na razie 11 oczek, Stal 10. Faluba i Włókniarz nie liczą się już w walce o play-offy. Teraz tenis. Trzymamy kciuki za udany powrót do gry Igi Świątek. Światowa trójka pod nieobecność Aryny Sabalenki i Jeleny Rybakiny jest najwyżej rozstawiona w turnieju w niemieckim Bad Homburg na powierzchni trawiastej. Jej pierwszą rywalką w drugiej rundzie będzie Amerykanka Emma Navarro. Mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o 15:30.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
12: Parasole na razie nam się w Toruniu nie przydadzą. Przed nami kolejne suche i gorące dni. Dzisiaj termometry w mieście pokażą w najcieplejszym momencie 27 stopni. Jutro słupki rtęci mogą już przekroczyć 30. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj korzystne.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
11: Dzień dobry, po 8:00, kłaniamy się bardzo nisko Państwu serdecznie. Witamy i zapraszamy na kolejną godzinę razem.
19: Witamy. Oliwia Ciszewska z tej strony oraz...
11: Z tej drugiej strony Piotr Kolszowski. Znaczy cały czas my jesteśmy z tej strony, a wy z tamtej. Przytulamy Was bardzo serdecznie, bo dziś Międzynarodowy Dzień...
19: Przytulania. Gramy.

0: rano i dobrze, tak się z wami witamy o poranku. Za chwilę wrócimy do grania, teraz informacja, która, proszę bardzo, bliska sercu nawet mojej koleżanki radiowej. Przed chwilą rzuciła na to okiem i mówi: znam te promocje, korzystałam. A chodzi o taką promocję, z której można korzystać w ciągu roku, podróżując z pociągami PKP Intercity. Promocja nazywa się Taniej z bliskimi. Otóż w wakacje taniej już nie będzie. Znaczy nie będzie aż tak tanio, jak było do tej pory.
1: No nie, no niestety. Z tego, co czytamy, to zniżka zostanie zmniejszona z 30 do tylko 15%. No i już przestanie nam się opłacać podróżować z bliskimi. Teraz to już tylko w pojedynkę.
0: Albo będzie opłacało się trochę mniej niż do tej pory, a to wszystko już od 26 czerwca do 29 sierpnia, czyli wtedy, kiedy wydawałoby się, z bliskimi podróżujemy najwięcej.
1: Czyli co, trzeba będzie zmienić nazwę promocji z taniej z bliskimi na drożej z bliskimi.
0: No, drożej nie, tylko drożej niż było taniej. To znaczy, czyli po nowemu to będzie chyba taniej z bliskimi, ale tylko trochę taniej.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Środowy poranek na antenie Radia Gra. Lecimy dalej. Już tylko 3 dni do wakacji. Zaglądamy zatem do rankingu polskich plaż, w którym to zrobiło nam się takie małe przetasowanie.
1: Już nie Świnoujście na pierwszym miejscu, moi drodzy, a Ustka. Uwaga, zwycięski kurort zebrał prawie 16% wszystkich oddanych głosów, ucinając trwającą kilkanaście lat passę Świnoujścia. Co więcej, Ustka triumfuje też w kategorii najlepszej plaży dla rodzin.
0: O proszę. A na drugim i trzecim miejscu mamy zepchniętą już plażę w Świnoujściu i Dźwiżyno. A skoro już wiemy, które plaże są najlepsze według plebiscytu, to wiemy także, gdzie będzie ten słynny plażing, smażing i parawaning. Wybierajcie mądrze.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Torun. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
7: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
8: No, czekam na dobrą okazję.
7: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
8: O, wow! Na pewno skorzystam.
7: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
8: A mają gotowe lokale?
7: Tak. Przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy!
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobre granie od samego rana. Mam nadzieję, że wszyscy już wstali, a szczególnie ci, którzy puszczali wczoraj wieczorem i w nocy wianki na Wiśle. Piękna to tradycja, noc kupały, noc świętojańska. Puściliśmy też nasz wielki toruński wianek, no ale ja mam nadzieję, że te szczególne, te takie od serca popłynęły gdzieś już daleko, daleko. Może ktoś już je znalazł.
1: Może wcale nie aż tak daleko, może ktoś gdzieś pod Bydgoszczą czy w Grudziądzu już szuka kontaktu do autorki wianuszka.
0: No, a pewnie nie jedna zatroszczyła się o to, żeby podrzucić gdzieś między kwiatkami zafoliowaną karteczkę z nazwą swojego Instagrama.

0: Tok to You w Radiu Gra, to już za nami.
1: A przed nami coś niezwykle przyjemnego na lato, bo będzie Sand & Grace oraz Filip Lato. To jeszcze przed godziną dziewiątą.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
5: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
7: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
8: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
9: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
10: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zakopower, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym Centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pułk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
11: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie. 250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
6: Parasole na razie nam się w Toruniu nie przydadzą. Przed nami kolejne suche i gorące dni. Dzisiaj termometry w mieście pokażą w najcieplejszym momencie 27 stopni. Jutro słupki rtęci mogą już przekroczyć 30. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj korzystne.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
7: To jest Radio Gra.

0: dobre granie w radiu gra o 9. Kolejne informacje u nas. A tu proszę bardzo, taka informacja nam ze świata rozrywki, kultury koncertowej, muzycznej wpadła. Chodzi o Dodę. Dorota Rabczewska zdradziła w jednym z wywiadów, ile bierze od klientów za tak zwaną hashtag współpracę reklamową na Instagramie czy tam na Facebooku swoim.
1: No i nie jest tanio. Za dłuższą kampanię, na przykład taką roczną, jest to okrągły 1 000 000 zł. Za pojedyncze wrzucone pościki na Facebooka, Instagrama, piosenkarka bierze podobno od 100 do 150 tysięcy złotych.
0: Od 100 do 150, no tak, ale to pewnie brud, to jest, a składki, a podatki, ZUSy, KRUSy, czy co tam jeszcze. No i co, biduli na koniec zostanie? No co?
1: No co, na waciki zostanie tylko.

0: Radio Gra.
1: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze.

0: Już za chwilę godzina 9. Mam wrażenie, że nie do wszystkich dotarło jeszcze, jaki dzień dzisiaj mamy. No dzień przytulania, to jeszcze raz. My się co prawda jeszcze nie przytulaliśmy od rana, bo gorąco.
1: Nie gorąco, po prostu nie chciałaś. Ludzie słyszeli.
0: Co mi było po prostu. Pamiętajcie, podkręcajcie klimę i wtedy można się przytulać. A już za chwilę kolejny raport.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Głodny? To dobrze. W Pigrze niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
8: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
9: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
10: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
16: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
17: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
18: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
21: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
24: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
25: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
26: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
27: Po reklamie.
0: Godzina 9 na zegarach, czas na raport Radia Gra.
28: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Zbliża się sesja Rady Miasta Torunia, na której magistrat przedstawi sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025. Prezydent Paweł Gulewski przekonuje, że rok zakończył się z dodatnim wynikiem budżetowym, a sytuacja finansowa samorządu jest stabilna.
1: Odnotowaliśmy wykonanie dochodów na poziomie 2 miliardów 162 milionów złotych, wykonaliśmy wydatki na poziomie 2 miliardów 154 milionów złotych i z deficytu, który pierwotnie planowaliśmy na 164 miliony złotych, udało nam się wykonać i zanotować wynik budżetu na poziomie plus 7,5 miliona złotych i to jest olbrzymi sukces. Sukcesem na pewno jest również zakres inwestycji, które realizowaliśmy. One w planie na początku były zarysowane w kwocie 399 milionów złotych. Ostatecznie wykonanie inwestycji oscylowało na poziomie 429 milionów złotych. To też jest coś naprawdę, czym warto się chwalić.
28: Najwięcej pieniędzy samorząd wydał na oświatę, ponad 890 milionów złotych. Zmieniamy temat. Teraz mamy informacje dla onkologicznych pacjentów z naszego regionu. Centrum w Bydgoszczy szykuje się do ogłoszenia przetargu na bardzo dużą inwestycję. Chodzi o budowę Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych z oddziałem onkologii klinicznej, ambulatorium chemioterapii oraz pracownią cytostatyczną, mówi profesor Janusz Kowalewski.
2: Myślę, że do końca czerwca, na początku lipca cały projekt będzie sprawdzony przez Centrum Onkologii, to sprawdziło. Już teraz sprawdzają to Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne, ponieważ one mają również z ramienia pana marszałka głos w tej sprawie ze względu na wspólne finansowanie. Jeżeli się okaże, że wszystko w tym projekcie jest dobrze, będzie ogłoszony konkurs, kto zrealizuje te inwestycje.
28: Łączna wartość inwestycji w Bydgoszczy może wynieść nawet 600 milionów złotych.
3: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
28: Borsuk zawiezie nas z Torunia w malownicze Bory Tucholskie. Pociąg wraca na tory już w ten weekend. Pierwszy kurs w sobotę. Borsuk ruszy z dworca Toruń Główny, pojedzie dalej przez Chełmże, Grudziądz, Laskowice Pomorskie, Tleń, Szlachtę i dojedzie do Czerska w województwie pomorskim, gdzie skończy bieg. Połączenie będzie obsługiwać Arriva.
3: Kultura w Radiu Gra.
28: Rozpoczęło się lato pełne festiwali. Dzisiaj w naszych raportach mówiliśmy już o weekendowym festiwalu rocka progresywnego, który odbędzie się w Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego. W sobotę wystartuje także festiwal filmowy Toffee Fest. A w sierpniu do miasta po latach przerwy wróci Harmonika Bridge. Toruń ponownie stanie się światową stolicą harmonijki ustnej. Miasto dźwiękami bluesa, jazzu, rocka, folku, a nawet muzyki klasycznej będzie rozbrzmiewać 21 i 22 sierpnia. Program wydarzenia publikujemy na stronie internetowej Gra FM.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
28: O pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających chce się zwrócić do prokuratora generalnego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To efekt kolejnych doniesień dotyczących Szpitala Południowego w Warszawie, które w Kanale Zero przedstawił były ordynator oddziału chirurgii tej placówki.
4: Lekarz, który pracował w placówce na Ursynowie, twierdzi, że wiele decyzji w Szpitalu Południowym było podejmowanych poza jakimikolwiek procedurami, zarówno prawnymi, jak i medycznymi. Według niego na skutek działań m.in. radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który kierował SOR-em, w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się nawet śmiercią pacjentów. O sytuacji miały być alarmowane władze szpitala i Warszawy.
28: Mówił Kacper Wróblewski.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
28: Słaby, później umiarkowany wiatr, 27 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, warunki biometeo obojętne. Tak prezentuje się prognoza pogody na środę w Toruniu. Nie będzie dzisiaj padać, na niebie ma królować słońce, podobnie będzie jutro, ale jutro już słupki rtęci mogą przekroczyć nawet 30 kreskę. Przed nami 4, może 5 równie upalnych dni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
6: Nie wiemy jak wy, my uzupełniamy płyny od samego rana i wam też to polecamy, bo w tych gorących dniach, które zwłaszcza jeszcze przed nami, trzeba o tym pamiętać.
0: Taki niezbędnik na lato. Woda, nakrycie głowy, krem z filtrem dla wszystkich bladziochów takich jak ja.
6: I święty spokój. Takiego zestawu wam życzymy na dalszą część dnia. Piotr Kolszowski
0: i Oliwia Ciszewska. Do usłyszenia, pa!

0: Przeciągamy się i zaczynamy. Radiogram Mariusz Pucyło, witajcie. A właśnie czytam, że według najnowszych badań sen, który trwa poniżej 6 godzin, ale też taki trwający powyżej 8 godzin, wiąże się z szybszym starzeniem się organizmu. Dobrze wiedzieć, ale najważniejsze, żeby nie zaspać. Ja zdążyłem, mam nadzieję, że wy też. Najważniejsze, żeby nie przespać lata. Za chwilę jeden z wakacyjnych hitów Jennifer Lopez. To będzie Let's Get Loud, a ja zapraszam do 13.
1: Reklama.
2: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
12: Mediamarkt.
13: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
14: No, czekam na dobrą okazję.
13: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
14: O, wow! Na pewno skorzystam.
13: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
14: A mają gotowe lokale?
13: Tak. Przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
16: Po reklamie.
17: Słuchasz Radia Gra.

0: czym tu się martwić? Wakacje coraz bliżej, lato rozpoczęte, pogoda dopisuje. Do tego trwają dni Torunia. Jak wygląda dzisiejszy program? O 12 Urban Lab zaczyna świętowanie swoich pierwszych urodzin, które potrwają aż do 17. O 16 znowu muzyka na przystankach, tym razem hip-hop, kolesiostwo na przystanku od nowa. O 18 koncert i Bassi Fondi, to w ratuszu staromiejskim. W katedrze świętych Janów o 20 uroczysty koncert z okazji Dni Torunia, a o 22 w ramach kina plenerowego w Zamkowej Fosie wszystko wszędzie naraz. To tylko wybrane propozycje, jest ich jeszcze więcej. Dzieje się, dzieje. Za chwilę sprawdzimy, jak na to wszystko wpłynie pogoda, a potem Pitbull i Neo.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parowniczki do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
12: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Torun. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
13: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
15: Można by pomyśleć, że...

0: Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.
1: Dnia, warunki biometeo obojętne. Tak prezentuje się prognoza pogody na środę w Toruniu. Nie będzie dzisiaj padać, na niebie ma królować słońce, podobnie będzie jutro, ale jutro już słupki rtęci mogą przekroczyć nawet 30 kreskę. Przed nami 4, może 5 równie upalnych dni.
2: To jest Radio Gra. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: big and beautiful.
1: Hej, San, trochę porad od tatusia w dzień po dniu ojca. To Sam Felt i Aloy Black w Radiu Gra. A dzisiaj już 24 czerwca, wśród nietypowych świąt, Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji, ale także Dzień Przytulania. Przytulanie to dobry sposób, żeby okazać drugiej osobie sympatię, miłość albo po prostu podarować trochę ciepła i serdeczności. Dzisiaj, 24 czerwca, Dzień Tulasków. Teraz Desirée Lee, przypomnij, Voyage, Voyage.

0: Ronaldo się odblokował, piszą dzisiaj wszyscy, no bo po pierwszym niezbyt udanym meczu wczoraj Portugalia wygrała z Uzbekistanem aż 5-0, w tym były gole Ronaldo. Inne mecze, Anglia-Gana 0-0, to była męczarnia, Panama przegrała z Chorwacją 1 golem, no i nad ranem Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga 1-0. Oglądam te mecze i jak tak patrzę na poziom gry niektórych drużyn, to się zastanawiam, jak to możliwe, że naszych tam nie ma.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Zapraszamy do salonu o Moda J-ku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodaj.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
0: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
5: Pora na raport o 10, czyli przed nami wszystkie najważniejsze wiadomości i prognoza pogody. Potem zaśpiewa Dawid Podsiadło.
6: Michał Mrozek, dzień dobry. Raport zaczynamy od ważnej informacji dla pasażerów toruńskiej komunikacji miejskiej. Od najbliższego poniedziałku zostanie wstrzymany ruch tramwajów numer 1 na odcinku od Alei Solidarności do przystanku przy Skarpie. Więcej wie o tym nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
7: Aby zapewnić komunikację na trasie od pętli Uniwersytet do Alei Solidarności, uruchomiona zostanie linia tramwajowa numer 9. Na dalszej trasie kursować będzie zastępczy autobus ZT5. Rozkład jazdy zostanie skorygowany, a częstotliwość kursowania zwiększona w godzinach szczytu.
6: Kasiu, jak długo potrwają utrudnienia?
7: Do 17 lipca. Powodem są niezbędne naprawy infrastruktury torowej i sieciowej na ulicach Traugutta, Lubickiej i Szosie Lubickiej. MZK zaznacza, że chcąc zniwelować utrudnienia dla pasażerów, ten termin naprawy wpisuje się w obecne wstrzymanie ruchu tramwajów do pętli Olimpijska oraz w startujący okres wakacyjny.
6: Zmieniamy temat. Opublikowano nowy ranking perspektyw. To zestawienie polskich szkół wyższych, które powstaje na podstawie obiektywnych danych, takich jak losy absolwentów, dorobek naukowy czy umiędzynarodowienie. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zajął 6 miejsce w klasyfikacji uniwersytetów, 19 w zestawieniu wszystkich uczelni akademickich w kraju. Czy studenci śledzą takie rankingi? Czy ich wyniki mają wpływ na ich decyzję dotyczącą wyboru UMK?
8: Wie pan co, no ja się spotykam z tym pierwszy raz, ale to, że UMK zajęła które miejsce pan powiedział?
9: 6 miejsce.
8: No to chyba to jest moim zdaniem no wysokie osiągnięcie jak na UMK akademicki.
9: A co taki ranking może dać studentom? Czy nie wiem, czujesz jakiś prestiż z tego powodu? Czy może być łatwiej o pracę po studiach? Jak myślisz?
8: No to daje taki prestiż dla studentów, no bo jednak no to później się przeradza jakby w późniejsze piastowanie jakichś stanowisk.
9: Wybierając tą uczelnię, brałeś pod uwagę, na którym miejscu się znajduje, czy nie?
10: Głównie wybierałem z wygody, ale jednak rankingi to jest taki pierwszy wskaźnik tego.
6: Ze studentami na Bielanach w Toruniu rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
2: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
6: Mamy informacje dla cyklistów. W sobotę w Toruniu odbędzie się wakacyjna rowerowa masa krytyczna. Zorganizowany przejazd rowerzystów rozpocznie się na Rynku Nowomiejskim o godzinie 16. Potem cykliści pojawią się na Chełmińskim Przedmieściu, Koniuchach, Jarze i Wrzosach. Trasa będzie miała 16 km, zakończy się na Barbarce. Trwają dni Torunia. Co dzisiaj będzie działo się z tej okazji w mieście? O 12:00 rozpoczynają się pierwsze urodziny Urban Labu na Bydgoskim Przedmieściu. W programie spotkanie z prezydentem miasta czy debata o Toruniu i potrzebach młodzieży. O godzinie 18:00 w Katedrze Świętych Janów zaplanowano mszę w intencji miasta. Także w tym kościele o 20:00 odbędzie się uroczysty koncert Dźwięki Świtu i Nocy. O 22:00 kino plenerowe. Film Wszystko Wszędzie Naraz zobaczycie w Fosie Zamkowej. Wstęp bezpłatny.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Wszystkie sprawy, które dotyczyły zgonów w Szpitalu Południowym w Warszawie, a trafiły do prokuratury, będą jeszcze raz badane, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Były ordynator chirurgii placówki twierdzi m.in., że na SOR-ze szpitala procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań.
11: Z jednej strony mamy świadomość, że pozostaje w sporze, poważnym sporze ze szpitalem. Zastanawia nas, dlaczego nie mówił o tym wcześniej. Chciałbym, żeby jak najszybciej zabezpieczyć wszystkie dowody, które wskaże lekarz.
6: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. A przed nami kilka suchych, słonecznych i gorących dni. Jeszcze dzisiaj termometry pokażą w najcieplejszym momencie 27 stopni. Jutro i pojutrze to już będzie 30 stopni Celsjusza. Na niebie dużo słońca, wieje słaby wiatr, po południu może być umiarkowany, warunki biometeo są korzystne. Na razie na horyzoncie nie widać ani burzowego frontu, ani deszczu. Parasole możecie zostawić w domach.
5: Radiogra, Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Jakoś mi to wcześniej umknęło, nie dotarło do mojej świadomości, że to już środa. Od dzisiaj do weekendu z górki. 24 czerwca, 175 dzień roku. Do końca roku pozostało ich 190 dzień. Krótszy od najdłuższego o niecałą minutkę. A to już Dawid Podsiadło. Jest

0: Labusz w Radiu Gra. A dzisiejszej nocy grała m.in. Chorwacja i media obiegają zdjęcia nie Perisicza, nie Modricza, tylko najsłynniejszej chorwackiej kibicki, Iwana Knal i jej biust. Znowu zameldowały się na trybunach, no i gdzie nie spojrzę, tam widzę jej zdjęcia, wszystkie serwisy plotkarskie i nie tylko się o tym rozpisują i oczywiście atakują nas jej zdjęciami, no bo co może skupiać na sobie uwagę bardziej niż piłka? Chyba tylko dwie piłki.
1: Reklama.
2: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne Czaku, Świeża Krew, Marone. Wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w Hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
8: I pomysłów.
7: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
8: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
7: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
8: Pelet oraz węgiel.
7: I wiele innych produktów.
8: Młyniec Skład Budowlany.
7: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
9: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
11: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
12: No, czekam na dobrą okazję.
11: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
12: O, wow, na pewno skorzystam.
11: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
12: A mają gotowe lokale?
11: Tak, przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
13: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
14: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
15: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
14: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
15: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
16: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

DJ Brave w Radiu Gra. Idzie w naszą stronę fala upałów. Dzisiaj jeszcze nie jest ten najgorętszy dzień w Toruniu, no ale 28 stopni, umówmy się, to już jest upał. Chociaż dzisiaj słońce będzie nam filtrowane przez chmury. Jutro już żarówka na 100% i 32 stopnie. W piątek podobnie. Na sobotę w Toruniu zapowiadają 36 stopni. Na niedzielę też 36. No ukrop, no upał. Ale czy to będą najwyższe temperatury, jakie kiedykolwiek mieliśmy w Toruniu? Sprawdziłem to i chętnie się podzielę. Opowiem o tym za kilka chwil, a teraz topiki Becky G.

0: King of the Jungle. Jak tylko zaczyna się lato, zaczynają się wakacje, urlopy, to wtedy człowiek czuje się jak ten król dżungli. Za chwilę szczegóły pogody na dzisiaj, potem Shania Twain.
1: Reklama.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Działasz w fundacji, kole gospodyń wiejskich lub innej organizacji? Zgłoś swój projekt do marszałkowskiego konkursu Rodzynki z pozarządówki. Wyróżniamy najciekawsze inicjatywy trzeciego sektora. Na realizatorów najlepszych projektów czekają nagrody finansowe. Łącznie to aż 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Szczegóły na www.kujawsko-pomorskie.pl.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
16: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
17: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
16: BYD. Build your dreams.
18: Po reklamie.
19: A przed nami kilka suchych, słonecznych i gorących dni. Jeszcze dzisiaj termometry pokażą w najcieplejszym momencie 27 stopni. Jutro i pojutrze to już będzie 30 stopni Celsjusza. Na niebie dużo słońca, wieje słaby wiatr, po południu może być umiarkowany, warunki biometeo są korzystne. Na razie na horyzoncie nie widać ani burzowego frontu, ani deszczu. Parasole możecie zostawić w domach.
20: To jest Radio Gra.
21: Let's go, girls.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Kamrat w Radiu Gra. Idziemy w stronę najgorętszych jak do tej pory dni w tym roku. Przypomnę, że pod koniec tygodnia w weekend zapowiadają nam 36 stopni. Czy to będzie najwięcej? Czy to będzie rekord? No chyba nie. W 2019 mieliśmy na przykład 36,2 stopnia. W latach 90. zdarzało się, że słupki w Toruniu pokazywały ponad 37 stopni, ale rekord należy chyba do 11 lipca roku 1959, kiedy w naszym mieście odnotowano temperaturę powyżej 38 stopni, dokładnie 38,2. Także tym razem chyba rekordu nie będzie, ale kto wie, kto wie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Już 27 i 28 czerwca Centrum Pumar oraz Galeria Wnętrz AMC zapraszają na wyjątkowy weekend pełen atrakcji. W godzinach od 11 do 16 zapraszamy na wydarzenie Bezpieczni w podróży. Czekają Was pokazy pierwszej pomocy, spotkanie z podróżnikiem, prezentacje sprzętu turystycznego, namioty dachowe, bagażniki rowerowe oraz porady, jak dbać o zdrowie w podróży. Będą też konkursy, gry i animacje dla całej rodziny. A wieczorem o godzinie 22 zapraszamy na kino plenerowe w ramach festiwalu Toffee Fest. Centrum Pumar i Galeria Wnętrz AMC. Spędźcie ten weekend razem z nami.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na

0: narzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest! Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
7: Po reklamie.
8: Pora sprawdzić, co przygotowali nasi dziennikarze. Pora na raport o 11 i najnowszą prognozę pogody.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Jutro sesja Rady Miasta Torunia, na której prezydent przedstawi sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025. Urzędnicy przekonują, że sytuacja finansowa naszego samorządu jest stabilna, a ubiegły rok skończył się z dodatnim wynikiem budżetowym.
10: Trzymamy w ryzach deficyt i trzymamy w ryzach zadłużenie, nie pogłębiając go radykalnie, bo wiemy, że poziom zadłużenia jest dosyć spory, aczkolwiek nie przeszkadza nam to realizować bardzo ważnych inwestycji. Jakbym mógł ocenić to, co zadziało się w roku 2025 w zakresie i wykonania, ale też sprawozdania z realizacji zadań w ramach funkcjonowania naszego miasta, to przede wszystkim teza taka, że nie administrujemy. Nie tylko administrujemy, ale chcemy aktywnie rozwijać nasze miasto w wielu płaszczyznach i to nam się udaje. Jeśli czasami są problemy z wykonaniem pewnych inwestycji, to już jest na poziomie wykonawstwa, realizacji poszczególnych wykonawców danych działań. No my staramy się robić, co w naszej mocy.
9: Mówił prezydent Torunia Paweł Gulewski.
11: Dzieje się na drogach.
9: Mamy informacje dla kierowców, którzy z Torunia jadą w kierunku Brodnicy czy Olsztyna. Na drodze krajowej numer 15 łączącej nasze miasto i Mazury stanął nowy fotoradar. Poluje on na piratów drogowych w miejscowości Szabda pod Brodnicą. W miejscu, gdzie ustawiono fotoradar, obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Noga z gazu. Zmieniamy temat. Blisko 60 milionów złotych trafi do mieszkańców i samorządów na zwiększenie retencji wodnej w Kujawsko-Pomorskiem. Marszałkowski projekt to odpowiedź na suszę i zmiany klimatu. Oferuje on granty pokrywające do 100% kosztów. Dzięki nim powstaną nowe zbiorniki wodne i stawy, a nabór wniosków ruszy w lipcu. Maksymalne wsparcie dla jednego beneficjenta to 200 tysięcy euro.
11: Kultura w Radiu Gra.
9: Fotograficy z Torunia, Marek i Jadwiga Czarneccy, stworzyli po raz kolejny wyjątkowe, niezwykle dokładne w szczegółach zdjęcie panoramiczne Torunia. Zdjęcie bije rekordy. Jest największe w Polsce i siódme na świecie. 168-gigapikselowa panorama zostanie zaprezentowana dzisiaj o 21 w Fosie Zamkowej.
12: Wciągnęliśmy najnowocześniejszą głowicę ze Szwajcarii, jaka w tej chwili jest. Niestety kosztowała znaczącą kwotę pieniędzy, ale dzięki temu uzyskiwaliśmy bardzo stabilne zdjęcia. Sama sesja trwała około 5-6 godzin. Wykonanie zdjęć wychodziło na początku 2003, później skończyło się na 3,5 tysiącach zdjęć i poczekaliśmy, aż jesienią Włocławek wyszedł nam naprzeciw, spuścił te wody, podniosło się i tutaj ze schodków z Kępy Bazarowej przemierzyliśmy się. Były trzy próby, za trzecim razem udało się zrobić panoramę bez błędu.
9: Mówił nam Marek Czarnecki. A teraz w raporcie informacje ogólnopolskie. Lekarz może pracować maksymalnie 78 godzin tygodniowo, 312 w miesiącu. Taki zapis jest w propozycji, którą przed południem zaprezentuje Naczelna Rada Lekarska. To odpowiedź na nieprawidłowości dotyczące lekarza ze Szpitala Południowego w Warszawie. Co zaproponuje samorząd lekarski?
7: Górny limit czasu pracy absolutnie każdego lekarza w Polsce. Tak to tłumaczy prezes Rady Łukasz Jankowski.
13: Chcemy dzisiaj rozmawiać o takim właśnie ograniczaniu czasu pracy i wprowadzaniu alertów, kiedy lekarz zadany czas pracy by przekraczał, a dziś lekarze kontraktowi są tak naprawdę bez żadnej kontroli.
7: A właśnie na podstawie kontraktów, czyli poza etatem, pracuje teraz większość, prawie 2/3 lekarzy specjalistów w Polsce.
9: Mówił Michał Dobrołowicz. Do Torunia zbliża się fala upałów. IMGW przygotowuje prognozy zagrożeń meteo na najbliższe dni. Jutro po 7 pojawi się pierwszy alert pogodowy 2. stopnia dla Torunia. Może on być wznawiany aż do niedzieli. Dzisiaj termometry w naszym mieście pokażą jednak maksymalnie 27 stopni. Będzie wiał słaby, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo będą korzystne. Na niebie sporo słońca, nie będzie padać.
8: Męskie granie orkiestra w przeboju Nareszcie, wakacyjny Luis Fonsi, Doda i Pamiętnik. Tak między innymi będziemy grać w ciągu najbliższych 60 minut. U nas jak zawsze hity pełne energii. Radio Gra, Mariusz Pocyło, witajcie, a na początek Michael Jackson.

0: Nie Lennox w Radiu Gra, za chwilę podnóżkę, Mossiman i numer Underneath the Blue. A propos tańca, to właśnie pojawiła się lista gwiazd programu Taniec z Gwiazdami. Wiem, że wiele osób to interesuje, więc szybciutko zdradzamy. Na tej liście między innymi Kajra, Helena Englert, Joanna Jędrzejczyk, Izabela Kuna, Paweł Małaszyński, Jessica Mercedes, Hiroaki Murakami, Jakub Patecki, Andrzej Rosiewicz, żurnalista, Kuba Szmajkowski, a także Mandaryna. No, niektórzy z nich to profesjonaliści, bo przecież i Rosiewicz, i Mandaryna zawodowo zajmują albo zajmowali się tańcem. No tak sobie myślę, jakby wzięli wszystkie były żony Wiśniewskiego, to mieliby od razu połowę obsady Tańca z Gwiazdami z głowy.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pułk Lipno. Partner wizerunkowy: znajoma marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.

0: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
1: Marek, szefowa Cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
5: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
6: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
7: No, czekam na dobrą okazję.
6: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
7: O, wow, na pewno skorzystam.
6: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
7: A mają gotowe lokale?
6: Tak, przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

Waka Maka Foe pod takim kryptonimem. Niektórym znany jest ten kawałek. To Bomb Funk MCs w Radiu Gra, a ja przypominam, że ciągle świętujemy Dni Torunia, ciągle bawimy się z tej okazji. I przypominam, dzisiejsze atrakcje muzyczne. Najpierw o 16 w ramach muzyki na przystankach w rytmie hip-hopu Kolesiostwo. To przystanek od nowa. W Ratuszu Staromiejskim o 18 koncert i Bassi Fondi, tak troszkę bardziej na poważnie. I o 20 dźwięki świtu i nocy, uroczysty koncert z okazji Dni Torunia w Katedrze Świętych Janów. Na zakończenie dnia mamy kino plenerowe w Zamkowej Fosie. Wszystko wszędzie naraz. Początek 22. Spokojnie, pogoda wtedy ciągle będzie dopisywać. Ja się

0: One Republic i Counting Stars to są hity pełne energii do 12. Jeszcze między innymi Purple Disco Machine, będzie też Doda i jej pamiętnik, a teraz przerwa na nawadnianie.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne Czaku, Świeża Krew, Marone, wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w Hołdzie Republice, oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17:00. Wstęp wolny.
5: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
14: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
13: BYD. Build your dreams.
15: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
16: Po reklamie.
17: Do Torunia zbliża się fala upałów i MGW przygotowuje prognozę zagrożeń meteo na najbliższe dni. Jutro po 7 pojawi się pierwszy alert pogodowy drugiego stopnia dla Torunia. Może on być wznawiany aż do niedzieli. Dzisiaj termometry w naszym mieście pokażą jednak maksymalnie 27 stopni. Będzie wiał słaby, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo będą korzystne. Na niebie sporo słońca, nie będzie padać.
18: To jest Radio Gra.

Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Welcome to Saint-Tropez. No i zrobiło się wakacyjnie. Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine. A po 12 zrobi się odświętnie, bo oczywiście będziemy składać życzenia urodzinowe. Już mogę zdradzić, że dzisiaj 39 lat kończy Lionel Messi. Tak, nie wszyscy nawet wiedzą, że tak brzmi jego pełne imię. Leo Messi, Lionel Messi kończy dzisiaj 39 lat. Kto jeszcze? O tym po 12.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy!
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss. Na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
12: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
16: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
17: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
21: I pomysłów?
20: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
21: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
20: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
21: Pelet oraz węgiel.
20: I wiele innych produktów.
21: Młyniec Skład Budowlany.
20: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
22: Po reklamie.
0: Hity pełne energii w Radiu Gra, za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj, a teraz południe, teraz raport i prognoza pogody.
1: Marta Malerowska, dzień dobry. Zaczynamy lokalny raport. Zapraszam. Gałczyńskiego, Krasińskiego, Świętej Faustyny czy Podgórna. Między innymi na tych ulicach można obecnie spotkać toruńskich drogowców. Niedawno zakończyły się także większe inwestycje.
2: Zakończyły się prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Sobieskiego. Przypomnę, że tam oprócz infrastruktury, której brakowało dla rowerzystów, która się pojawiła w ramach realizowanej inwestycji, został zwiększony zakres prac, ponieważ pierwotnie mieliśmy tylko w dwóch miejscach wymieniać nawierzchnię i krawężniki, no jednak w czasie prowadzonych prac stwierdziliśmy, że stan nawierzchni jest bardzo zdegradowany i ten zakres został właśnie o wymianę nawierzchni poszerzony na całym odcinku, czyli od Ronda Pokoju do ulicy Żółkiewskiego, cała ta nawierzchnia została wymieniona.
1: Mówiła Agnieszka Kobus-Pańsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
22: Kultura w Radiu Gra.
1: Ponad 130 filmów i blisko 200 gości. W sobotę w Toruniu rusza festiwal Bella Toffee Fest. To będzie czas z filmowymi pokazami, spotkaniami, wydarzeniami towarzyszącymi. W tym roku w gronie nagrodzonych znaleźli się Bogusław Linda, Łukasz Simlat, Magdalena Czerwińska, Agata Kulesza, Tomasz Szuchart czy Nastazja Kiński. A kto przyjedzie do Torunia i spotka się z widzami?
23: Między innymi będzie Joanna Kulik, będzie Andrzej Chyra, będzie spotkanie z Karoliną Gruszką. Cała masa wspaniałych aktorów, aktorek, reżyserów, reżyserek, Habior Smarzowskich, tych nazwisk mogłybyśmy tutaj na pewno bardzo dużo wymieniać. Dla nas to są nasi goście honorowi za każdym razem bardzo, bardzo istotni.
1: Mówiła Katarzyna Jaworska, dyrektorka festiwalu. Zmieniamy temat. Na koniec lokalnego raportu mamy ważne przypomnienie dla pasażerów MZK. Trwają konsultacje społeczne dotyczące propozycji docelowego układu sieci komunikacji miejskiej w Toruniu. Jeszcze dzisiaj zaplanowano spotkanie urzędników z mieszkańcami. To o godzinie 17.30 w szkole podstawowej numer 7 przy ulicy Morcinka. A relacje z pierwszego spotkania publikujemy na Gra FM.
24: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Naczelna Rada Lekarska złoży dzisiaj wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu przez Dawida Kacprzyka. Wiele decyzji na jego oddziale miało być podejmowanych poza procedurami zarówno medycznymi, jak i prawnymi. Kiedy zapadnie decyzja w sprawie przyszłości lekarza?
25: To potrwa co najmniej kilka tygodni. Tak opisuje to prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski.
26: Głównym problemem jest tutaj czas pracy i ewentualne opuszczenie dyżuru medycznego, co jest naganne, wywołuje nasze oburzenie i powinno być piętnowane.
25: Sąd lekarski może zdecydować o upomnieniu, o naganie, o zakazie pełnienia funkcji kierowniczych, a nawet o odebraniu prawa wykonywania zawodu lekarza, jeśli potwierdzą się poważne zarzuty.
1: To był Michał Dobrołowicz. Zostańcie z Radiem Gra, już za moment na naszej antenie informacje pogodowe dla Torunia.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
1: Nawet 28 stopni Celsjusza mogą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia wskazać toruńskie termometry. Do tego na niebie przewaga słońca, niewielka ilość chmur i to kolejny dzień. W naszym mieście bez opadów wieje umiarkowany wiatr. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia spadać, warunki biometeo są korzystne.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: 24 dzień czerwca, środa. Dzień dobry po południu, dzień dobry w tej lepszej części dnia. Dziś imieniny świętują Jan, Danuta i Janina. Pozdrawiamy serdecznie. No i przypominam, że dzisiaj dzień przytulania, także tulimy, tulimy. Radio Gra, Mariusz Pucyło, hity pełne energii. To już Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: I tak właśnie polepszamy dzień w pracy i dzień na urlopie. Hity pełne energii to Real McCoy. Dzisiaj 24 już dzień czerwca. Jeżeli chodzi o urodziny, to 79 lat kończy Mick Fleetwood, brytyjski perkusista, jeden z założycieli grupy Fleetwood Mac, taki charakterystyczny dryblas, łysy z długimi włosami. Mick Fleetwood 79, a DJ Tonka kończy dzisiaj 53 lata. Wśród urodzonych dzisiaj gwiazd także nasza aktorka Joanna Kulik, 44 urodziny, Lionel Messi kończy lat 39, a Cortez ma lat 36. Pozdrowienia dla wszystkich i gwiazd, i słuchaczy świętujących 24 czerwca. Teraz o charakterku. Dla człowieka, który dzisiaj przyszedł na świat, bardzo ważne są rozrywki i zabawa. Chce żyć dostatnio, żeby móc zaspokajać wszystkie swoje potrzeby. Najchętniej spędza czas w gronie znajomych na beztroskiej zabawie. No nic, tylko pozazdrościć. O zaletach piszą tak: jest przebiegły, zdecydowany, ale ma twarde zasady. Największą wadą jest jego egoizm. Pozdrowienia i piosenka w prezencie. Za chwilę Akcent i Kylie.
1: Reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
9: O, adres taki egzotyczny.
10: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
9: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
13: masz. Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
14: No, czekam na dobrą okazję.
13: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
14: O, wow! Na pewno skorzystam.
13: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
14: A mają gotowe lokale?
13: Tak. Przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
19: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
20: To jest Radio Gra. I po

Daria w Radiu Gra, a teraz jeszcze coś z propozycji na dzisiaj. Toruńska Orkiestra Improwizowana zagra w ramach kombinacji po raz 29. Zaprasza na to klub NRD. To jest seria comiesięcznych koncertów Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej, do których zapraszani są improwizujący muzycy, muzyczki z kraju i ze świata, co zapewnia, jak czytamy, powiew świeżości, wymianę doświadczeń i nieskrępowany eksperyment. Jeżeli macie ochotę na takie eksperymenty, to NRD zaprasza dzisiaj o godzinie 20, a u nas mundialowa Shakira. Radio

0: To były jeszcze lata 80., dokładnie rok 1989, kiedy po raz pierwszy ukazał się ten utwór. Potem miał różne wersje, różne remiksy. Ta z roku 2008. Infinity i Guru Josh Project. Co tam pogoda ma dla nas na popołudnie? Sprawdzimy za chwilę, później Roxette.
1: Reklama. Ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
13: Po reklamie.
14: Nawet 28 stopni Celsjusza mogą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia wskazać toruńskie termometry. Do tego na niebie przewaga słońca, niewielka ilość chmur i to kolejny dzień w naszym mieście bez opadów. Wieje umiarkowany wiatr. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia spadać. Warunki biometeo są korzystne.

Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.

Calvin Harris w Radiu Gra. Co tam dzisiaj na Mundialu? No zaczynają się ostatnie mecze w grupach i zaczyna się zamieszanie, bo będziemy mieć po dwa mecze o tej samej godzinie, o tej samej porze. I tak o 21:00 Szwajcaria z Kanadą i Bośnia Hercegowina z Katarem. Potem o północy Maroko, Haiti i Szkocja, Brazylia. I o 3:00 nad ranem znowu dwa mecze: Republika Południowej Afryki z Koreą Południową i Czechy z Meksykiem. A w samym sercu Toronto, w jednym z biurowców, mieszka sobie złota rybka o imieniu Swimbappe i przepowiada wyniki mundialowych meczów. Skuteczność tej rybki wynosi aż 80%. Także gdybyście chcieli obstawiać wyniki, to trzeba najpierw zapytać rybkę. Ta typuje bardzo udanie, tyle że chwilę później pewnie o tym zapomina. Jak to złota rybka. Dobrego, udanego popołudnia życzę. Słyszymy się jutro po 9:00. Mariusz Pucyło. Trzymajcie się, nie dajcie się. Teraz Iwan, a za chwilę Ania Dąbrowska. We'll be right back.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama.
2: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne, Czaku, Świeża Krew, Marone, wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w hołdzie Republice, oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Już 27 i 28 czerwca Centrum Pumar oraz Galeria Wnętrz AMC zapraszają na wyjątkowy weekend pełen atrakcji. W godzinach od 11 do 16 zapraszamy na wydarzenie Bezpieczni w podróży. Czekają Was pokazy pierwszej pomocy, spotkanie z podróżnikiem, prezentacje sprzętu turystycznego, namioty dachowe, bagażniki rowerowe oraz porady, jak dbać o zdrowie w podróży. Będą też konkursy, gry i animacje dla całej rodziny. A wieczorem o godzinie 22 zapraszamy na kino plenerowe w ramach festiwalu Toffee Fest. Centrum Pumar i Galeria Wnętrza AMC. Spędźcie ten weekend razem z nami.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
14: Winda nie działa.
13: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
14: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
13: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowe Raj 37,99 zł za kilogram.
14: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
15: Tak, i to lepiej niż ja.
16: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
17: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
18: Płynu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
20: Po reklamie.
21: Jest 13 na zegarach, a to jest toruńskie popołudnie, to oznacza, że przed nami najnowszy serwis informacyjny. Czas na raport Radia Gra.
22: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Trwa remont Krasińskiego w Toruniu. Po zakończeniu prac, czyli w przyszłym miesiącu, władze miasta planują wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Zgodnie z wcześniejszymi konsultacjami ulica ma być jednokierunkowa. To, w którą stronę pojadą samochody, zostanie ustalone na podstawie opinii mieszkańców. O szczegółach już teraz powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
23: W przygotowanej ankiecie mieszkańcy mogą wybrać jeden z dwóch wariantów. Opcja A
0: zakłada ruchy w kierunku wschodnim, czyli od Reja do Kochanowskiego. Wariant B przewiduje ruchy w kierunku zachodnim, czyli od Kochanowskiego do Reja. To właśnie ta druga opcja była najczęściej wskazywana przez uczestników konsultacji społecznych w ubiegłym roku jako najlepszy dla poprawy organizacji ruchu.
1: Kasia, jak oddać głos?
0: Poprzez ankietę dostępną online. Głosowanie potrwa do 30 czerwca, a wypełnienie ankiety zajmuje mniej niż 5 minut. Na podstawie zebranych opinii Urząd Miasta przygotuje projekt organizacji ruchu, który ma odpowiadać na potrzeby zarówno mieszkańców, jak i użytkowników ulicy.
1: Link do ankiety znajdziecie na Gra FM. Zmieniamy temat. Opublikowano nowy ranking perspektyw. To prestiżowe zestawienie polskich szkół wyższych, które powstaje na podstawie obiektywnych danych, takich jak losy absolwentów, dorobek naukowy czy umiędzynarodowienie. W rankingu kierunków studiów UMK może pochwalić się mocną archeologią, politologią, astronomią i teologią. Te kierunki zajęły trzecie miejsce w kraju w swoich zestawieniach.
20: Mamy szansę, że przyjadą do nas studenci, którzy absolwenci, a później studenci, którzy wysoko mierzą, czyli olimpijczycy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jednak konkurencja między uczelniami. Nadal między sobą konkurujemy, to pokazuje naszą stabilną i wysoką pozycję w Polsce, wśród uniwersytetów, jak wspomniałem, szóstą. Kolejny element to również te rankingi pokazują nasze słabsze punkty i jesteśmy w stanie je trochę niwelować. I powiem tak, że może niewiele, ale o jedno miejsce przeskoczyliśmy w skali ogólnie uczelni, bo byliśmy na 20 miejscu w ubiegłym roku, jesteśmy na 19. To są takie elementy, które pokazują, gdzie możemy jeszcze być lepsi, gdzie możemy się poprawić.
1: Mówił dr Patryk Tomaszewski, rzecznik prasowy UMK. Zmieniamy temat. Trwają dni Torunia 2026. Święto Miasta potrwa jeszcze do niedzieli, a jednym z wydarzeń w weekend będzie Parada Metropolitana. Spektakularne widowisko plenerowe. Start w piątek 26 czerwca, czyli pojutrze o 22 na Rynku Nowomiejskim. Finał zaplanowano na Rynku Staromiejskim. Wszystko potrwa około 45 minut, a w trakcie korowodu zobaczymy spektakularne formy artystyczne inspirowane światem podwodnym. Więcej informacji na Gra FM.
23: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Ponad ćwierć miliona kierowców w Polsce ma aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Dlatego minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada zaostrzenie kar dla pijanych kierowców.
24: Sprawcy nie będą mieli kary w zawieszeniu, tylko będą kierowani do zakładu karnego. Sędziowie nie lubią takich rozwiązań, ale ja widzę, że ten problem społeczny jest bardzo poważny i on się przekłada na utratę ludzkiego życia.
25: Czyli
24: więc
25: bezwzględne więzienie za
24: Bezwzględne więzienie za kolejne zakazy. Ja nie mam teraz tego przepisu przed sobą, ale on jest gotowy.
1: Zapowiadał w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim minister sprawiedliwości. Nawet 28 albo 29 stopni Celsjusza wskażą dzisiaj toruńskie termometry. Przed nami więc kolejny gorący dzień w naszym mieście. Do tego na niebie sporo słońca, niewiele chmur. A z każdym dniem tego tygodnia ma być jeszcze cieplej.
21: Środa da się lubić, popołudnie da się lubić, bo od środy coraz odważniej możemy patrzeć w stronę weekendu. Aż skoro to będzie pierwszy wakacyjny weekend, no to tym bardziej. Już teraz was zapraszam, bo tych propozycji na to, co dziacie, będzie od dnia dzisiejszego aż do końca niedzieli. Całe mnóstwo u nas dziś po południu. Kłaniam się, dzień dobry, Marcin Misiecki, witajcie. Na początek For The Course i Bob Sinclair. Yeah.

0: Monika Lewczuk, ty i ja w Radiu Gra to hity pełne energii. O tym, co dziać się będzie w Toruniu w najbliższych dniach, opowiem wam dzisiaj dwukrotnie w serwisie Radio Gra Poleca. Toruńskie Gwiazdy, wielki plebiscyt z finałem już w piątek wieczorem, później koncert Lordofona, będzie night skating, kilka jeszcze innych wydarzeń z okazji Dni Torunia, bo te trwają, przypominam nieśmiało. Poza tym powiemy wam również o tym, że skoro startują wakacje, to i wakacje będzie można pojechać sobie borsukiem. Wsiądziemy do pociągu wcale nie byle jakiego, tylko takiego, który zawiezie nas w piękne Bory Tucholskie. Bella to Fifest startuje także w ten weekend, święto kina w naszym mieście, a fani lotnictwa już pewnie odliczają czas do Copernicus Air Show. O tym wydarzeniu pewnie zdążymy też wam powiedzieć. Będzie sonda, będzie pan Artur, także dzisiaj. Polecamy się.
1: Reklama.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Copernicus.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Ten maluch, skąd się tu wziął?
7: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
6: Możemy go zobaczyć?
7: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A w każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
6: Chcę zobaczyć wszystko!
7: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
10: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
11: No, czekam na dobrą okazję.
10: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
11: O, wow! Na pewno skorzystam.
10: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
11: A mają gotowe lokale?
10: Tak. Przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: To jest Ricky Astley w Radiu Gra. Teraz uwaga, czas na naszą sondę. Dzisiaj zaglądamy do szafy, nie jednej szafy, bo według badań co czwarte ubranie w niej się znajdujące, uwaga, drogie panie, panowie też, nigdy nie zostało przez nas założone. Co na to, Torunianie? Czy w waszej szafie jest podobnie? Posłuchaj.
1: Są, tylko mam tak, że ja się często pozbywam.
2: Zdarza się. I wtedy oddaję.
3: A ma pani takie rzeczy, których pani nigdy nie założyła?
2: A myślę, że nie.
4: Nie. Bardzo świadomie podejmuję decyzję, jak kupuję.
5: Bardzo dużo takich rzeczy mam akurat.
3: Nigdy nie noszonych?
5: Tak, właśnie.
3: Skąd się tam wzięły?
5: No myślę, że też takie może nieprzemyślane kupowanie.
3: O, promocja.
5: No, coś takiego właśnie.
3: Kusi, korci.
5: Dokładnie.
3: Potem pełna szafa i nie mam co na siebie włożyć.
5: No, dokładnie tak jest.
0: Nic dodać, nic ująć. A może czas, żeby zrobić przegląd szafy? Może to jest właśnie ten dzień.

0: Wyjątkowo zimny maj na szczęście już za nami, za to czerwiec zaczął się pięknie. No, w pierwszej części można było mieć wątpliwości, ale początek lata i wakacji imponujący. Ogniście gorąco będzie w Toruniu, szczególnie w weekend. Szczegóły meteo za chwilę u nas.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Włączamy gorący sezon w Lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pułk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
5: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
10: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy: Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Po reklamie.
15: Nawet 28 albo 29 stopni Celsjusza wskażą dzisiaj toruńskie termometry. Przed nami więc kolejny gorący dzień w naszym mieście. Do tego na niebie sporo słońca, niewiele chmur. A z każdym dniem tego tygodnia ma być jeszcze cieplej.
16: Słuchasz Radia Gra.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Bogusław Linda wielkim aktorem jest, no i ma krzyżacki rodowód. Urodzony w naszym mieście aktor zostanie nagrodzony medalem Toruniom. Będzie to miało miejsce podczas gali zamknięcia festiwalu filmowego Bella to Fest 3 lipca. Ale wcześniej w ramach festiwalu zaplanowano też specjalny pokaz filmu Pojedynek, no i spotkanie z aktorem. Linda to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, więc gorąco wam polecamy to wydarzenie, spotkanie, no i być może samą możliwość spotkania się z panem Bogusławem w naszym mieście. Więcej na ten temat napisaliśmy na gra.fm.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne, Czaku, Świeża Krew, Marone. Wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w Hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny.
4: Już 27 i 28 czerwca Centrum Pumar oraz Galeria Wnętrz AMC zapraszają na wyjątkowy weekend pełen atrakcji. W godzinach od 11 do 16 zapraszamy na wydarzenie Bezpieczni w podróży. Czekają Was pokazy pierwszej pomocy, spotkanie z podróżnikiem, prezentacje sprzętu turystycznego, namioty, dachowe bagażniki rowerowe oraz porady, jak dbać o zdrowie w podróży. Będą też konkursy, gry i animacje dla całej rodziny. A wieczorem o godzinie 22 zapraszamy na kino plenerowe w ramach festiwalu Toffee Fest. Centrum Pumar i Galeria Wnętrz AMC. Spędźcie ten weekend razem z nami.
5: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Działasz w fundacji, kole gospodyń wiejskich lub innej organizacji? Zgłoś swój projekt do marszałkowskiego konkursu Rodzynki z pozarządówki. Wyróżniamy najciekawsze inicjatywy trzeciego sektora. Na realizatorów najlepszych projektów czekają nagrody finansowe. Łącznie to aż 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Szczegóły na www.kujawskomyślnikpomorskie.pl.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
13: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
15: Po reklamie.
0: Mamy 14 w Toruniu. Mamy też dla Was kolejny serwis informacyjny z miasta, kraju i świata. Czas na raport.
2: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam na kolejny lokalny raport. Zbliża się sesja Rady Miasta, to już jutro, na której magistrat przedstawi sprawozdanie z wykonania budżetu za miniony rok. A my dzisiaj na naszej antenie zaglądamy w finanse Torunia.
15: Grubo ponad 2 miliardy złotych, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. Budżet był bardzo dynamiczny w ubiegłym roku. Istotnie zmieniały się dochody, zmieniały się wydatki. Wzrósł nam plan wydatków inwestycyjnych. No i co najważniejsze, z tego historycznie najwyższego planowanego deficytu na 164 miliony złotych udało nam się zakończyć rok nadwyżką w kwocie prawie 7 milionów 600 tysięcy złotych.
2: Mówiła Aneta Pietrzak, skarbnik Torunia. Zmieniamy temat. Jeden z aniołków w ramach szlaku śladem toruńskich aniołów został czasowo zdemontowany z mostu Piłsudskiego, ponieważ uległ zniszczeniu przez wandala w nocy z 22 na 23 czerwca. Jak informuje toruńska policja, sprawcą zdarzenia jest 21-letni mieszkaniec Torunia. Mężczyzna usłyszał już zarzut popełnienia czynu o charakterze chuligańskim. Za takie przestępstwo grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Właściwie sama rzeźba nie jest uszkodzona, ale podstawa mocująca, wstępnie straty oszacowano na około 2000 zł. Po robotach naprawczych rzeźba wróci na swoje miejsce. Zmieniamy temat i teraz mamy ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od najbliższego poniedziałku wstrzymany będzie ruch tramwajów linii numer 1 na fragmencie od Alei Solidarności do przystanku przy Skarpie. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
16: Aby zapewnić komunikację na trasie od pętli Uniwersytet do Alei Solidarności uruchomiona zostanie linia tramwajowa numer 9. Na dalszej trasie kursować będzie zastępczy autobus ZT5. Rozkład jazdy zostanie skorygowany, a częstotliwość kursowania zwiększona w godzinach szczytu.
2: A jak długo potrwają utrudnienia?
16: Do 17 lipca. Powodem są niezbędne naprawy infrastruktury torowej i sieciowej na ulicach Traugutta, Lubickiej i Szosie Lubickiej. MZK zaznacza, że chcąc zniwelować utrudnienia dla pasażerów, ten termin naprawy wpisuje się w obecne wstrzymanie ruchu tramwajów do pętli Olimpijska oraz w startujący okres wakacyjny.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Przed nami jeden z najgorętszych weekendów od lat. Najwyższa temperatura będzie w zachodniej części kraju.
17: Rzeczywiście w czasie weekendu będą te upały takie ekstremalne. W sobotę temperatura maksymalna na zachodzie Polski może sięgnąć 36-37 stopni, a w niedzielę nawet 38, lokalnie nawet 39 stopni. W niedzielę w całej Polsce niemal ta temperatura będzie przekraczała 34-35 stopni, więc doświadczymy wszyscy dużego upału.
2: Potwierdził Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przed nami kolejne upalne godziny w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 29 stopni Celsjusza. Środa to kolejny dzień w naszym mieście, kiedy w prognozach nie widać opadów. Utrzyma się umiarkowany wiatr.
0: Podobno specjaliści od zakładania klimatyzacji, od renowacji klimatyzacji są zarobieni jak nigdy wcześniej, przynajmniej w tym roku. No więc będzie gorąco. Z każdym kolejnym dniem będziemy dorzucali kolejne stopnie na tej skali, no a ona w weekend ma osiągnąć w okolicach 40 stopni. Tak już teraz ostrzegamy. Witając się orzeźwiająco po 14 w Radiu Gra Marcin Miśniewski. Dzień dobry, Andy Das na początek i Enrique Iglesias u nas.

0: Elo, elo, bamboleo, to jest Garcia w Radiu Grano, zapachniało latem wakacjami, a te startują już w piątek. To na początek mam dla was zaproszenie na rekreacyjny przejazd przez miasto wieczorową porą, kiedy już upał odpuści. Night skating, czyli możliwość pokręcenia się po mieście na rolkach, przede wszystkim hulajnogach. O 20 spod plazy startujemy, tempo przyjazne, do tego dobra muza na trasie wieczorową porą, ale też można na rowerze przyjechać, słuchajcie, nabijając kilometry w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Samych rowerzystów dzień później też zapraszamy na Camping Trump, bo o 11 startuje darmowy rajd historyczny. Przyjedzie on przez miasto, przez kilka punktów z przewodnikiem Pawłem Bukowskim. Będą też niespodzianki, nagrody jak zawsze. Start od 11, no i pamiętajcie, aby włączyć aplikację Aktywne Miasta. Jesteśmy teraz na 21 miejscu w tej rywalizacji.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
4: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
7: No, czekam na dobrą okazję.
6: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
7: O, wow! Na pewno skorzystam.
6: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
7: A mają gotowe lokale?
6: Tak. Przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502 493 772. Tonery, na które cię stać.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
2: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
2: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

A listę propozycji zaczynamy od Dni Torunia, bo dzisiaj kolejna odsłona tego wydarzenia. Między innymi o 21:00 panorama Torunia. Gigapikselowy Toruń będzie można zobaczyć w Fosie Zamkowej o 9:00, a o 22:00 na Fosie Zamkowej. Kino plenerowe, dziś zobaczymy wszystko wszędzie naraz. A już piątek, toruńskie gwiazdy, także w tym miejscu, czyli Fosa Zamkowa. Na scenie najpierw plebiscyt i finaliści plebiscytu, toruńskie gwiazdy, no i koncerty. A o 20:30 spotkanie z gwiazdą tego wydarzenia, czyli zespołem Lordofon. O 20:00 night skating przyjedzie przez miasto, także w piątek. O 18:00 toruńscy żużlowcy zmierzą się z włókniarzem na Moto Arenie. A o 16:00 przy Aqua Toruń piknik, Aqua Music and Sport. Wchodzicie za darmo, bawicie się przed i w środku będzie się działo. A w niedzielę Dzień Sportu na Lewobrzeżu, na 63. pułku. Tam też na Orliku atrakcji całe mnóstwo, sport, zabawa, rekreacja, no i nagrody dla was. Wpadajcie, wstęp oczywiście darmowy. Poleca Radio Gra.

0: Krzysztof Krawczyk i Wszystko Jasne to są hity pełne energii w radiu Gra. No, lepszego początku lata z lepszą temperaturą nie mogliśmy sobie wyobrazić, szczególnie kiedy startują baseny letnie. Kiedy, gdzie, jak? O tym u nas opowiem wam jeszcze przed godziną 15. Nie odchodźcie zbyt daleko, sprawdzimy też, co dziać się będzie w aurze, a będzie gorąco.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
11: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Toruń. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
12: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
13: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
12: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
14: Wcale się nie poddają!
15: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
12: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
16: Ogień zszedł z boczem góry.
12: Avatar, ogień i popiół.
17: Stajemy do walki!
12: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
23: Przed nami kolejne upalne godziny w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 29 stopni Celsjusza. Środa to kolejny dzień w naszym mieście, kiedy w prognozach nie widać opadów. Utrzyma się umiarkowany wiatr.
24: To jest Radio Gra.

Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

0: Kiedy subkiertęci w naszym mieście pokazują powyżej 30 i jeszcze więcej, szukamy orzeźwienia. Baseny letnie startujące już w piątek wydają się idealnym rozwiązaniem. Mamy trzy przy Olikach na Skarpie, na Bydgoskim Przedmieściu i Camping Trump, gdzie już w sobotę inauguracja basenów, czyli impreza Summertime. Od 11 wstęp darmowy, wpadajcie koniecznie, bo warto. Wyścigi na flamingach, w pontonach, aquazorbing. Kula będzie się kręciła po wodzie, plus całe mnóstwo atrakcji, sport, rekreacja, zabawa. Nie może was zabraknąć. Wstęp darmowy od 11:00. Camping Trump Summertime z Radiem Gra. My też tam będziemy. Podajcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: kurczycy. Kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
5: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
6: I pomysłów.
5: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
6: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
5: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
6: Pelet oraz węgiel.
5: I wiele innych produktów.
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
7: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
8: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: No to pa!
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
12: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
13: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
14: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Po reklamie.
18: Aktualizujemy bazę wiadomości. Jest 15 na zegarach. Czas na najnowszy raport w Radiu Gra.
19: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Gałczyńskiego, Krasińskiego, Świętej Faustyny czy Podgórna. Między innymi na tych ulicach prowadzone są teraz remonty, ale toruńscy drogowcy szykują się także do kolejnych inwestycji.
20: Jesteśmy przed uruchomieniem przetargu na modernizację mostu pieszo-rowerowego przez rzekę Drwęce w ciągu ulicy Turystycznej. W tym roku planujemy wzmocnić konstrukcję posadowienia dwóch filarów głównych poprzez zabicie ścianek szczelnych i wykonanie nowego żelbetowego oczepu ochronnego. Przypomnę, że jesteśmy w trakcie dopracowywania porozumienia z gminą Lubicz oraz starostwem toruńskim, ponieważ będzie podział w finansowaniu tego zadania 60-10-30%, każdy z partnerów, czyli gmina Toruń 60%, gmina Lubicz 10%, natomiast starostwo 30%.
19: Mówiła Agnieszka Kobus-Pańsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruń. Poznaniu. Zmieniamy temat. Ponad 130 filmów i blisko 200 gości. W sobotę rusza festiwal Bella Toffee Fest w Toruniu. To będzie tydzień z filmowymi pokazami, spotkaniami i wydarzeniami towarzyszącymi. W tym roku jedna z nagród za niepokorność twórczą trafi do Agaty Kuleszy.
17: Uważa się, że to najważniejsze przełomowe role to Róża u Wojtka Smarzowskiego przede wszystkim i Wanda Krus u Pawła Pawlikowskiego w Idzie. Natomiast ja przyznam szczerze, że osobiście pokochałam tę aktorkę za jej rolę w bardzo małym, takim niewielkim filmie, de facto trochę telewizyjnym, Iwony Siekierzyńskiej, Moje smażone kurczaki. I to naprawdę była wspaniała kreacja. Już wtedy myślę, że ogromne grono reżyserów zauważyło, że rośnie wspaniała, wybitna, wielowymiarowa aktorka.
19: Mówiła Katarzyna Jaworska, dyrektorka festiwalu. A teraz informacje dla pasażerów pociągów. Borsuk zawiezie nas z Torunia w malownicze Bory Tucholskie. Pociąg wraca na tory już w weekend. Pierwszy kurs w sobotę. Borsuk ruszy z dworca Toruń Główny i pojedzie dalej przez Chełmże, Grudziądz, Laskowice Pomorskie, Tleń, Szlachtę. Dojedzie do Czerska, gdzie skończy bieg, a połączenie ma obsługiwać Arriva. Więcej informacji publikujemy na gra.fm i oczywiście polecamy Waszej uwadze nasz radiowy portal.
21: Wiadomości ogólnopolskie.
19: Ułatwią pracę i pozwolą szybciej dotrzeć do poszkodowanych. Mowa o nowych narzędziach, które dostali tatrzańscy ratownicy. To 7 dronów i stacja dokująca.
22: Przede wszystkim wykorzystanie nowych technologii, jeśli chodzi o poszukiwania, czyli na pokładzie dronów AI, które potrafi rzeczywiście wskazać z większej odległości. Tu jest kształt, który przypomina człowieka. Czasy na przykład osiągane przez pilota, który stacjonuje na centrali przy komputerze. A to jest 6 minut od uruchomienia programu do momentu, kiedy dron wisi nad grzędą rysów.
19: Informował i wyjaśniał ratownik TOPR Marcin Józefowicz.
23: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
19: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, zapraszam na raport sportowy. W najbliższy piątek o 18 na Motoarenie w Toruniu odbędzie się mecz w ramach 10 rundy żużlowej PGE Ekstraligi. Press Toruniu podejmie Włókniarza. Faworytem są gospodarze, którzy w ostatni weekend rozgromili Lublin 61-29. Poznaliśmy już awizowane składy i tutaj bez niespodzianek. Przypomnę, że Torunianie wygrali pierwszy pojedynek w Częstochowie 53-37. Zajrzyjmy jeszcze do tabeli. Press Toruń z 13 punktami zajmuje czwarte miejsce. Włókniarz pozostaje jedyną drużyną bez punktów. Jest ostatni w tabeli. Jeszcze mundial. Dzisiaj w piłkarskich mistrzostwach świata nastąpią pierwsze rozstrzygnięcia grupowe. Jeśli chodzi o drużyny z grup A, B i C, to awans do 1/16 finału zapewnił sobie do tej pory tylko Meksyk. O 21:00 mamy dwa spotkania. Szwajcaria, Kanada oraz Bośnia i Hercegowina, Katar. O północy dwa kolejne mecze. Szkocja, Brazylia oraz Maroko, Haiti. O 3:00 w nocy Republika Południowej Afryki zmierzy się z Koreą Południową, a Czechy ze wspomnianym Meksykiem.
23: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
19: W kolejnych godzinach temperatura w Toruniu może jeszcze wzrosnąć maksymalnie do 29 albo 30 stopni Celsjusza i właśnie przed upałami ostrzega toruński magistrat. Szczególnie trudne będą najbliższe dni. Od jutra przez cały weekend termometry będą przekraczały 30 stopni, nawet do 35. Ta fala upałów może być naprawdę niebezpieczna dla naszego zdrowia, dlatego uważajcie na siebie.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
18: minimum 2 litry wody, jak ktoś ma większą pojemność, to może być i 3. Trzeba się nawadniać, panie panowie, żeby ta pogoda nie zrobiła nam krzywdy, bo jest gorąco. Z każdym dniem będzie jeszcze cieplej w naszym mieście. Kłaniam się orzeźwiająco po raz drugi po godzinie 15. Tym razem Sia na początek, no i ibizowsko zagramy też Tak to ją od Another. Marcin Misiecki, dzień dobry.

0: Felietony pana Artura, który tanecznym krokiem przybył do studia, jak zawsze też znajdziecie na portalu gra.fm. A my słuchamy uważnie tego, o czym dziś opowie Artur.
1: Okazuje się, że Toruń nie jest już tylko miastem pierników, ale zaczyna być miastem truskawek, które z niewyjaśnionych przyczyn zaczęły pojawiać się w różnych częściach miasta. Dla jednych zapowiedź czegoś nowego, dla innych forma protestu i zwrócenie uwagi na to, że truskawki są coraz droższe. Jedno jest pewne, graficiarze lubią malować jedzenie na toruńskich budynkach, jak nietajemnicze hasła na elewacjach o kebabie, który powinien się wstydzić, to teraz truskawki, a patrząc na ceny żywności, to nie zdziwię się, jak do truskawek dołączy papryka albo czereśnie. Warzywa i owoce. Owoce to nasze dobro narodowe. Sam byłem świadkiem, jak pan warzywniaku na bydgoskim przedmieściu pomagał mężczyźnie z zagranicy, który wskazywał palcem na owoce i warzywa i pytał, co to jest. A gdy słyszał odpowiedź, że banany albo ziemniaki, to na wszystko odpowiadał, że u nich to są takie ziemniaki i takie banany. W końcu, kiedy przyjezdny jegomość wskazał na arbuza i zapytał, co to jest, to urażony sprzedawca odpowiedział, że to polski groszek.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
5: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: znajoma marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
7: Wolę życie w biegu i w obiegu.
8: Pieniądz musi krążyć.
9: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobil One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Po reklamie.
19: To jest Radio Gra.

0: dobrze pograne na środowe popołudnie. A dziś w naszym mieście mówiliśmy o tym głośno i wyraźnie, że hejt jest zły. Akcja Hejt Mówimy Stop. Dziś jej finał mieliśmy w kujawsko-pomorskiej Arenie Toruń, na które to zapraszało Centrum Rozwoju i Terapii z naszego miasta i nauczycieli, i uczniów z toruńskich szkół. A jednym z gości zaproszonych był jeden z youtuberów, Prawo Marcina, czyli Marcin Kruszewski.
1: Ale ta wolność jest wolnością, dopóki nie wkracza w sferę wolności praw innych osób. Powinniśmy wziąć odpowiedzialność za edukację prawną, za informowanie młodych ludzi o ich prawach i za nauczenie ich, że prawo nie jest straszakiem, prawo nie jest mieczem, ale prawo jest pewną tarczą. Znajomość swoich praw zabezpiecza nas przed hejtem, chociaż przestępstwa z hejtowania próżno szukać w kodeksie karnym. To młody, prawny człowiek, widząc, jakie ma prawa, będzie w stanie zrozumieć, jakie mechanizmy pozwolą je obronić, kiedy spotka się z wypowiedzią hejtera.
0: No właśnie, to bardzo ważna wypowiedź, do której też wrócimy jeszcze na naszych radiowych stronach i jutro w naszych radiowych raportach. Polecamy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Pierwszy toruński anioł z naszego szlaku dostał uszczerbku na zdrowiu, mówiąc w cudzysłowie, niestety został uszkodzony, mamy akt wandalizmu, anioła wędrowca, bo tak nazwany został anioł, który znajduje się na toruńskim moście. No, chwilowo został zdemontowany, aby naprawić jego podstawę, bo ona uległa zniszczeniu, o czym dziś informują władze naszego miasta. Więc na szlaku, gdyby ktoś szukał weekend, no anioła wędrowca póki co nie znajdziemy. Ale znajdziemy w Radiu Gra to najnowsze informacje o pogodzie. I to już za chwilę.
1: Reklama. Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne Czaku, Świeża Krew, Marone, wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice, oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17:00. Wstęp wolny.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.

0: szczęście. Capral Car. Prosto i ekologicznie. Działasz w fundacji, kole gospodyń wiejskich lub innej organizacji? Zgłoś swój projekt do marszałkowskiego konkursu Rodzynki z pozarządówki. Wyróżniamy najciekawsze inicjatywy trzeciego sektora. Na realizatorów najlepszych projektów czekają nagrody finansowe. Łącznie to aż 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Szczegóły na www.kujawsko-pomorskie.pl.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Torun. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
11: Po reklamie. W kolejnych godzinach temperatura w Toruniu może jeszcze wzrosnąć maksymalnie do 29 albo 30 stopni Celsjusza i właśnie przed upałami ostrzega toruński magistrat. Szczególnie trudne będą najbliższe dni. Od jutra przez cały weekend termometry będą przekraczały 30 stopni, nawet do 35. Ta fala upałów może być naprawdę niebezpieczna dla naszego zdrowia, dlatego uważajcie na siebie.

0: Dokładna, żużlowa analiza. Co musi się wydarzyć, aby Prestor, mistrzowie Polski, awansowali do fazy playoff, no i walczyli o obronny tytuł. Mamy ją dla was na portalu gra.fm. Patryk Stec dokonał tej analizy, przeliczył, policzył wszystko, gdzie i co musi się wydarzyć, gdzie musimy pojechać dobrze, a gdzie bardzo dobrze. No, na przykład w piątek za 3 punkty z Włókniarzem, prawda? Mamy kolejne wejściówki, 56 6543 210, a pytanie na dziś brzmi: którą z maskotek klubów żużlowych z naszego kraju lubicie najbardziej, a może symboli, bo przecież w Toruniu mamy anioła, a może właśnie on jest waszym ulubionym. I dlaczego? Zadzwońcie, bilety czekają.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
7: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest fresh.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
10: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach: moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
11: Jak tak, to Allegro.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
2: No, czekam na dobrą okazję.
1: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
2: O, wow, na pewno skorzystam.
1: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
2: A mają gotowe lokale?
1: Tak, przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
3: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
4: Po reklamie.
5: I to już 16 na zegarach w naszym mieście. To czas sprawdzić, czym żyje kraj, świat oraz Toruń i region. Czas na raport.
6: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Na początek ważne informacje dla pasażerów i kierowców. W związku z kolejnym etapem prac przy modernizacji torowiska w ciągu Konstytucji 3 maja koło Szpitala Dziecięcego od poniedziałku 29 czerwca wprowadzone będą kolejne zmiany w ruchu. Przejazd przez Rondo Honorowych Dawców Krwi od Ligi Polskiej w kierunku Kaszczorka zostanie zamknięty. Wprowadzony będzie objazd dla samochodów jadących Konstytucji 3 maja od strony olimpijskiej. Obowiązywał będzie zakaz skrętu w lewo w stronę Kaszczorka. Natomiast trasa przejazdu autobusu nocnego N91 wyłącznie w kursie, który jest realizowany przez Kaszczorek, będzie zmieniona. Od przystanku Rubinkowo Park and Ride autobus pojedzie objazdem Wyszyńskiego Konstytucji 3 maja do Ligi Polskiej. Informuje Sylwia Darengowska, rzecznik prasowy MZK. Zbliża się sesja Rady Miasta, na której magistrat przedstawi sprawozdanie z wykonania budżetu za miniony rok. To już jutro, a my dzisiaj zaglądamy w finanse Torunia.
7: W wydatkach bieżących udało nam się zaoszczędzić. Przede wszystkim w odsetkach od kredytów, ponieważ tutaj spadały nam stopy procentowe. Wzięliśmy mniej kredytów niż zaplanowaliśmy. Po kolejne, no wiadomo, planujemy z ostrożnością, więc również stąd pojawiły się oszczędności. Jeżeli chodzi o pozostałe wydatki bieżące, co chyba najistotniejsze i co wygenerowało te oszczędności w sumie na ponad 11 milionów złotych, to nie było potrzeby wykorzystania w pełnej wysokości rezerw, które sobie założyliśmy na ubiegły rok.
6: Mówiła Aneta Pietrzak, skarbnik Torunia. Zmieniamy temat. Fotograficy z Torunia. Marek i Jadwiga Czarneccy stworzyli kolejny raz wyjątkowe, bo niezwykle dokładne w szczegółach zdjęcie panoramiczne Torunia. Zdjęcie bije rekordy. Jest największe w Polsce oraz siódme na świecie. Panorama ma 168 gigapikseli i zostanie zaprezentowana dzisiaj podczas pokazu plenerowego zdjęcia oraz filmu dokumentalnego z procesu tworzenia. Wydarzenie zaplanowano o 21:00 w Fosie Zamkowej.
8: To jest pewien hołd złożony miastu i jego mieszkańcom i wszystkich tych, którzy kochają, dlatego że zmieniają się plany zagospodarowania i nie wiemy, czy za 10 lat, czy za 5 lat ten bulwar będzie wyglądał zupełnie inaczej, bo znajdą się środki, ciekawy pomysł i będzie to przebudowany. W związku z tym te dwie nasze panoramy są najdokładniejszym dokumentem wyglądu bulwaru zarówno w roku 2000, jak i teraz w 2026.
6: Mówił Marek Czarnecki.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Spółka Centralny Port Komunikacyjny wypłaca właścicielom nieruchomości zaliczki na poczet odszkodowań za ich przejęcie. Dotychczas spółka otrzymała 225 wniosków, z czego 180 zostały już zrealizowanych, przekazał port. 15 maja minister finansów i gospodarki wydał decyzję, która sprawiła, że lokalizacja nowego lotniska i węzła komunikacyjnego stała się ostateczna. Od tego momentu właściciele mają 120 dni na opuszczenie swoich tych nieruchomości, wskazał CPK. Przypomnijmy, Port Polska, centralne lotnisko między Warszawą i Łodzią, według założeń ma zostać oddany do użytku w 2032 roku.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
6: W najbliższych godzinach pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. W nocy temperatura ma spaść do 14 albo 15 stopni, a jutro znowu zrobi się upalnie. Termometry wskażą nawet do 31 albo 32 stopni, ale na niebie trochę słońca, trochę chmur, a czwartek w naszym mieście będzie kolejnym dniem bez opadów.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
5: Są tacy szczęśliwcy wśród nas, którzy już teraz ogłosili wajran, środa odkaczona, zaliczona, to co? Oby do czwartku, a później do piątku, no i znowu będzie weekend. Ja wiem, że jeszcze trochę wody w Wiśle musi do niego jednak opłynąć, chociaż w tej godzinie będzie całe mnóstwo miejsc i wydarzeń, które warto odwiedzić właśnie w piątek, sobotę, niedzielę, przecież przed nami także Toruńskie Gwiazdy, o których wam opowiemy. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie, na początek męskie granie i nareszcie.

0: Najbliższą niedzielę w Toruniu będzie gorąco, dosłownie przenośni, bo przed nami też finał Superligi Hokeja na trawie. Pomorzanin Toruń walczy o tytuł z drużyną, z którą no w rundzie zasadniczej raz wygrał, raz przegrał. Siemianowiczanka to będzie nasz przeciwnik. Najpierw na wyjeździe w sobotę, a później mecz o 16 w niedzielę.
1: Mateusz Zieliński, napastnik AGF Pomorzanin Toruń. Czekamy już trochę na ten złoty medal. Każdy go pragnie. W zeszłym roku już byliśmy naprawdę bardzo blisko. Myślę, że w tym roku to po prostu to się musi udać. Łatwiej jest po prostu strzelić pierwszą bramkę, trzymać wynik, potem strzelić kolejną i kolejną. No ciężej po prostu się goni wynik.
0: Tak więc w sobotę najlepiej nastrzelać odpowiednią ilość bramek, żeby tutaj już tylko przejechać, celebrować i zapewnić sobie tytuł Mistrzów Polski. Od 16 wstęp darmowy, będą atrakcje, będzie strefa gastro, weźcie czapki, dużo wody, no i wszyscy na pomorka.
2: Reklama. Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne Czaku, Świeża Krew, Marone, Wyjątkowy Projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w Hołdzie Republice, oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do Ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lemmyślnikbud.pl.
6: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Po reklamie.
21: To jest Radio Gra.

0: Tę odsłonę serwisu Radio Gra Polecę zaczynamy od gigapikselowej panoramy Torunia, którą dzisiaj po 21 będzie można zobaczyć w Fosie Zamkowej. Gorąco wam polecamy. A godzinę później startuje kolejna odsłona kina plenerowego w Fosie. Wszystko wszędzie naraz. To już dziś. Bawcie się dobrze. A jutro w ramach koncertowych przystanków zagra zespół Runo 20:30 na Uniwersyteckiej. W piątek toruńskie gwiazdy od 17:00 Fosa Zamkowa, między innymi Czaku ze swoim jubileuszem 25-lecia, Tribute to Republika, czyli Wabank plus kombinatorzy, czyli toruńscy muzycy połączyli siły i zagrają także wyjątkowy koncert, a na finał o 20:30 Lordofon. O 20:00 przejdzie Night Skating w piątek przez nasze miasto, wpadajcie pod Toruń Plaza, a o 16:00 Aqua Music and Sport, no i darmowe wejście dla młodzieży na Aqua Toruń od 16:00, piknik, zabawa, rekreacja, a sportowe emocje z kolei od 18:00 na Motorenie w meczu z Włókniarzem.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra.

0: Pani Sylwia to potrafi, prawda? Sylwia Grzeszczak i pożyczony, dobry zwyczaj, nie pożyczaj, powiada nie jedna mama. Co warto zapamiętać i zastosować. ATC za chwilę u nas, no i gorąca prognoza pogody. Gorąca to troszkę nawet niedomówienie w kontekście tego, co się do nas zbliża, czyli afrykańskiego upału. O ile już nie przyszedł.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Toruń. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
11: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie. W najbliższych godzinach pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. W nocy temperatura ma spaść do 14 albo 15 stopni, a jutro znowu zrobi się upalnie. Termometry wskażą nawet do 31 albo 32 stopni, ale na niebie trochę słońca, trochę chmur, a czwartek w naszym mieście będzie kolejnym dniem bez opadów.
16: Słuchasz Radia Gra.

Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

Ależ jest moc w trenerze Offenbach. To są hity pełne energii, a pełne energii będą też pokazy lotnicze, które w Toruniu odbywać się będą 30 sierpnia. Copernicus Air Show. Data odległa, a już teraz warto wpisać w kalendarz, żeby tego nie przegapić. Nad Wisłą, na bulwarach będziemy to obserwować, co będą pokazywali najlepsi lotnicy z naszego kraju, którzy przyjadą, a w zasadzie przylecą w tym przypadku do Torunia. Zresztą zobaczcie sobie więcej szczegółów na temat tego widowiska, które mamy dla was na portalu gra.fm. A teraz zagramy Majorka w letnim klimacie.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
6: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
7: Winda nie działa.
6: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
7: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
6: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren!
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
18: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
17: Czekamy na pierwszy gwizdek.
18: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Po reklamie.
21: To już 17 na zegarach w Toruniu, 24 dzień czerwca. To czas na kolejne wiadomości, czas na raport Radio Gra.
22: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Toruńska prokuratura zakończyła śledztwo dotyczące Patryka R., któremu zarzuca się wyłudzenie znacznej sumy pieniędzy w ramach zbiórek na leczenie i opiekę nad końmi. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do Sądu Okręgowego w Toruniu. Według ustaleń śledczych ten mężczyzna założył stowarzyszenie, które miało pomagać zwierzętom, wykupując konie przeznaczone na ubój lub zaniedbane, a następnie zapewniając im opiekę i leczenie. Treści zamieszczanych ogłoszeń były w całości zmyślone. Zwierzęta, na które prowadzono zbiórki, w rzeczywistości znajdowały się w innych miejscach i pod opieką innych podmiotów. Chodzi o łączną kwotę 285 tysięcy złotych, które, jak ustaliła prokuratura, prokuratura, Patryk R. wykorzystywał do prywatnych potrzeb. Teraz grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Więcej o tej sprawie piszemy na Gra FM. Zmieniamy temat. Ruszyła nowa odsłona roweru miejskiego w Toruniu. Czy mieszkańcy chętnie wypożyczają te jednoślady?
0: Mamy wypożyczeń na poziomie 3569. Od początku funkcjonowania rowerów zarejestrowało się 8 czerwca, bo na ten dzień posiadamy statystyki, 1131 nowych użytkowników. Przyglądamy się systemowi roweru miejskiego pod kątem zainteresowania. Pewne jest, że ono jest bardzo wysokie. Największą popularnością cieszą się jak zwykle stacje na Placu Rapackiego i na Wałach Generała Sikorskiego.
22: Mówiła Agnieszka Kobus-Peńsko, rzecznik prasowy MZD. Zmieniamy temat. Opublikowano nowy ranking perspektyw. To prestiżowe zestawienie polskich szkół wyższych, które powstaje na podstawie obiektywnych danych, takich jak losy absolwentów, dorobek naukowy czy umiędzynarodowienie. Nasz reporter Artur Stochla poprosił o opinię studentów.
2: UMK zajęło 6 miejsce w rankingu perspektyw. Czy dla ciebie jako dla studenta to ważne?
20: Myślę, że tak. Jednak rankingi są bardzo ważne. Zwłaszcza jeżeli zajęliśmy tak wysokie miejsce, tylko znaczy to, że UMK się powodzi, tak? Że dobrze się uczą studenci, że dobrze jest zarządzane. Oczywiście no, 6 miejsce to nie jest top 3, więc to jest przestrzeń na poprawę.
2: A czy ty, wybierając tą uczelnię, brałeś pod uwagę, na którym miejscu się znajduje, czy nie?
20: Głównie wybierałem z wygody, ale jednak rankingi to jest taki pierwszy wskaźnik tego.
22: Mówili studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. A na koniec lokalnego raportu jeszcze ważne przypomnienie dla pasażerów MZK, bo trwają konsultacje społeczne, dotyczą propozycji docelowego układu sieci komunikacji miejskiej w Toruniu. A dzisiaj, dokładnie za pół godziny, o 17.30 w szkole podstawowej numer 7 przy ulicy Morcinka zaplanowano kolejne już spotkanie urzędników z mieszkańcami.
23: Wiadomości ogólnopolskie.
22: W warszawskiej prokuraturze zakończyło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego pracownika szpitala południowego, który, jak twierdzi, w placówce miało dochodzić do licznych nieprawidłowości, w tym błędów lekarskich, które kończyły się śmiercią pacjentów. Rzecznik prokuratury okręgowej poinformował o postępowaniach, jakie prowadzone są w sprawie nieprawidłowości w tym szpitalu.
24: Mamy tutaj do czynienia w ciągu ostatnich 3,5 roku z 32 postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach warszawskich. 12 postępowań z tej ogólnej liczby to postępowania dotyczące zdarzeń, które zakończyły się zgonem na terenie szpitala południowego. Jest to liczba nieodbiegająca normą od innych postępowań dotyczących spraw o takim charakterze, które były prowadzone w innych jednostkach prokuratury i dotyczyły innych szpitali.
22: Mówił prokurator Piotr Skiba.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
22: Jeżeli chodzi o noc w Toruniu, to temperatura spadnie do 14 albo 15 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia znowu upał. Termometry wskażą nawet 32 stopnie. Jak przestrzegają specjaliści, wysokie temperatury zwiększają ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu, a my oczywiście dołączamy się do tego ostrzeżenia. Uważajcie na siebie.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
21: Popołudniowe dzień dobry, po 17 w radiu Gra Avicii. Na początek u nas jej topik w klubowym brzmieniu, za chwilę z Becky G. Kłaniam się, to jest ostatnia godzina naszego toruńskiego popołudnia. Mocy, przyjemności, a niektórzy już pewnie na relaksie odpoczywają po ciężkim dniu pracy.

Zaglądamy na Mundial za wielką wodą. Tam dzisiaj kolejne spotkania. Szwajcaria kontra Kanada. Gospodarze, czy się postawią Szwajcarom? No, 21:00, 21:00, także mecz Bośni i Kataru. W nocy, gdyby ktoś akurat nie oglądał, Panamy z Chorwacją. Chorwaci pokonali Panamę 0-1. Kolumbia wygrała z Republiką Konga. No, a po północy Maroko zagra z Haiti oraz Szkocja zmierzy się z Brazylią. To dzisiaj na Mundialu.

0: o Moda Jayco Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayco.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
8: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
12: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: super promocjach Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.

Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: Halo mieszkańcy toruńskiego Lewobrzeża. W niedzielę od 10 na boiskach przy 63. pułku na Orliku. Dzień sportu, atrakcji, animacje. Będzie specjalny dmuchany eliminator. Pan Emil z Jojo Animacji, który to wszystko poprowadzi. Sporo atrakcji dla was. Między innymi będzie laserowa strzelnica i kilka jeszcze innych dyscyplin. Wpadajcie. No a obok turniej koszykówki 3x3 na początek wakacji w naszym mieście. To na Lewobrzeżu w niedzielę od 10. A i będziemy was schładzać. Będzie specjalna kurtyna wodna również.
1: Reklama.
2: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne, Czaku, Świeża Krew, Marone. Wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brazilia! Mamma mia! Good idea! Pepceria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijskiej.
12: Mamma Mia. W Wielkiej Nisiawce na Toruńskiej 17.
11: Zapraszamy.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
16: I pomysłów.
15: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
16: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
15: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
16: Pelet oraz węgiel.
15: I wiele innych produktów.
16: Młyniec Skład Budowlany.
15: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
17: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
18: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
19: Po reklamie. Jeżeli chodzi o noc w Toruniu, to temperatura spadnie do 14 albo 15 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia znowu upał, termometry wskażą nawet 32 stopnie. Jak przestrzegają specjaliści, wysokie temperatury zwiększają ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu, a my oczywiście dołączamy się do tego ostrzeżenia. Uważajcie na siebie.
8: Radio Gra. Hity

71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.

z taką dobrą dawką muzycznej energii kończymy to nasze dzisiejsze spotkanie. Mocy Państwu życzę na dalszą część popołudnia, wieczoru. Niech to będzie przyjemny, spokojny wieczór. Jutro już czwartek. Brzmi dobrze, prawda? Kłaniam się. A po 6:00 stery przejmie u nas Przemek Grabowski. Marcin Miśniewski, dziękuję i do usłyszenia.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
2: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zakopower, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: znajomamarka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
4: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
12: Grochowalska, Brzoskowska. W przygotowanej ankiecie mieszkańcy mogą wybrać jeden z dwóch wariantów. Opcja A zakłada ruchy w kierunku wschodnim, czyli od Reja do Kochanowskiego. Wariant B przewiduje ruchy w kierunku zachodnim, czyli od Kochanowskiego do Reja. To właśnie ta druga opcja była najczęściej wskazywana przez uczestników konsultacji społecznych w ubiegłym roku jako najlepszy dla poprawy organizacji ruchu.
13: Kasia, jak oddać głos?
12: Poprzez ankietę dostępną online. Głosowanie potrwa do 30 czerwca, a wypełnienie ankiety zajmuje mniej niż 5 minut. Na podstawie zebranych opinii Urząd Miasta przygotuje projekt organizacji ruchu, który ma odpowiadać na potrzeby zarówno mieszkańców, jak i użytkowników ulicy.
13: Link do ankiety znajdziecie na Gra FM.
14: Kultura w Radiu Gra.
13: Ponad 130 filmów i blisko 200 gości. Już w sobotę rusza festiwal Bella Toffee Fest w Toruniu. To będzie tydzień z filmowymi pokazami, spotkaniami i wydarzeniami towarzyszącymi. Co nas czeka w ramach konkursu głównego On Air?
15: Bardzo silna reprezentacja Polska. Pokażemy debiut Emmy Buchwald. Nie ma duchu w mieszkaniu na dobrej. I 11 produkcji tak naprawdę z całego świata. Będzie Liban, będzie Arabia Saudyjska, będzie Irak. To takie trochę zaskoczenia, myślę. Będzie oczywiście Francja. Dawno u nas nie widziana Szwajcaria, Belgia, Niemcy. Przyjeżdżają wszyscy artyści z każdym i z każdą. Będzie można się u nas spotkać. Debiutanci to oni. Kiedyś będą tymi najważniejszymi. Kiedyś zaczynał Michel Haneke, Steven Spielberg, teraz zaczynają oni.
13: Mówiła Katarzyna Jaworska, dyrektorka festiwalu. A teraz zmieniamy temat i mamy ważne informacje dla pasażerów kolei. Bors usług zawiezie nas z Torunia w malownicze Bory Tucholskie. Pociąg wraca na tory już w weekend. Pierwszy kurs w sobotę, 27 czerwca. Borsuk ruszy z dworca Toruń Główny i pojedzie dalej przez Chełmże, Grudziądz, Laskowice Pomorskie, Tleń, Szlachty. Dojedzie do Czerska w województwie pomorskim, gdzie skończy bieg. Połączenie ma obsługiwać Arriva. Więcej szczegółów publikujemy na naszej stronie internetowej gra.fm, a już za moment na naszej antenie sprawdzimy sytuację pogodową w Toruniu. Albo 15 stopni Celsjusza wskażą w nocy toruńskie termometry, a jutro w ciągu dnia znowu bardzo gorąco, nawet do 31 albo 32 stopni. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur i znowu w prognozach nie widać opadów.
16: Hej, cześć, witajcie! W środku tygodnia, no jeszcze tylko jutro do szkoły i zaczynamy wakacje. Przemek Grabowski z wami po godzinach i będą też już wakacyjne hiciory. No za chwilę potęczymy do Pitbulla, a teraz będziemy tak trochę na plaży, bo jego muzyka jest wciąż bardzo plażowa, od zawsze. To Kygo i jego Save My Love.

plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.

Czas na klasyki. Tym razem powrót do muzyki Dream Dance. Mówi się, że to Robert Miles stworzył cały ten gatunek rozmarzonego dance'u, a cel był prosty, żeby pobudzić do życia włoskich klubowiczów wracających po imprezie rano. Chodziło o to, żeby nie przesypiali w samochodach, żeby zmniejszyć ilość wypadków. No i Robert Miles wpadł na taki pomysł, że zrobi taki poranny, rozbudzający, rozmarzony dance i powstał Dream Dance i to jeden z największych dream dance'owych hitów. Robert Miles w radiu gra jego One and One.

0: Jak to się mówiło, ubieraj się jak milion dolarów dla sukcesu. Dressed for Success, wielki hit od grupy Roxette. No tak, jak cię widzą, tak cię piszą, no ale będzie jeszcze cieplej. Te upały z Wielkiej Brytanii i z Francji idą też do nas, tak więc na razie będziemy się ubierać jak milion dolarów, ale wiecie, no shorty i sandały. Zostańcie z Radiem Gra za chwilę na słoneczne, gorące dni. Alesso, jego I Like It.
1: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej.

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

No i co? No i Król Popu wrócił na listy przebojów dookoła świata. Okazuje się, że w tym roku to Michael Jackson rządzi także w streamingu, w szczególności po premierze jego biografii. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to mogę wam zdecydowanie polecić. Siostrzeniec jako mały Michael zrobił to doskonale. Teraz hicier urodzinowy od Kasi dla Darii. Daria słucha, tak więc Daria, samych dobrych chwil, życzliwych ludzi dookoła, powodzenia na studiach, no i spełniania wszystkich najskrytszych marzeń i miłości. Takiej, która będzie na zawsze i forever. Daria, Kasia pozdrawia i dziewczynę dla was urodzinowo-przebojowo Bledka w Radiu Gra.

0: Just the way you are. Hit Milki wraca w remiksie Davida Getty. Jeśli chodzi o producentów i remikserów, już wiadomo, z kim będzie pracować niedługo Jennifer Lopez. Nie, nie z Davidem Gettą. Młodszy trochę DJ z Wielkiej Brytanii, Joel Corey, przyznał, że spotyka się z Jennifer Lopez w studiu oczywiście, tworząc jej nowe hity. Podobno premiery już niedługo. Nie możemy się doczekać.
1: Reklama.
2: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
12: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
13: Wejdź na byd.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
12: BYD. Build your dreams.
14: Po reklamie. 14 albo 15 stopni Celsjusza wskażą w nocy toruńskie termometry, a jutro w ciągu dnia znowu bardzo gorąco, nawet do 31 albo 32 stopni. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur i znowu w prognozach nie widać opadów.
15: To jest Radio Gra.

0: Od Electric Light Orchestra. No dzisiaj te pociągi w Londynie to mają problem, bo tam upały nawet do 38, lokalnie 40 stopni w Wielkiej Brytanii. Wyobraźcie sobie, a wiecie, tam dachy, ściany nieizolowane, to tam w ogóle mają patelnie. Może zadzwońcie do znajomych, do przyjaciół, jeżeli macie w Wielkiej Brytanii, jak oni się tam mają i jak oni się tam chłodzą.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce zapraszamy!
10: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
11: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
12: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
13: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
15: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
16: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
17: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
18: Po reklamie.

Cake by the Ocean od ekipy Dance. Przemek Grabowski, witajcie po 19 w Radiu Gra przed startem wakacji. No to teraz hit pewnego lata, grany na imprezach, dyskotekach, a i pomimo upływu czasu, grany także w 2026. Łzy na żywo, to jest dopiero przeżycie. I ten hicior, że Agnieszka już tutaj nie mieszka.

Wtedy taka słodka, trochę młodsza Britney Spears i Lucky. Pamiętacie jej imprezę z Madonną? No teraz Madonna imprezuje z nową gwiazdą. W Paryżu wczoraj Charlie XCX i Madonna były widziane na pokazie mody, a później była wspólna impreza w klubie. No to w Paryżu się dziewczyny spociły, bo tam wciąż upały nawet do 40 stopni. Wyobraźcie sobie. Za chwilę u nas na chłodzenie Eben i jego Head. Wrócimy też do winylowej klasyki z czarnego krążka w Radiu Gra. You are not alone od Modern Talking.

0: niezapomniany hit Whitney Houston, How Will I Know, za chwilę nowość od Roxy. Myślę, że fani Roxy mogą być także fanami BTS. Słuchacie K-popu i BTS. Wiadomo, oni są tak popularni, że w związku z tą popularnością mają także psychofanki. Na przykład brazylijska psychofanka Jungkooka z ekipy BTS to poleciała sobie tam daleko do tej Korei Południowej i odwiedzała go prawie codziennie, ale teraz dostała zakaz zbliżania się, a nawet karę więzienia w zawieszeniu w Korei Południowej, bo fanka z Brazylii potrafiła dzwonić przy domu do Jungkooka 133 razy. Wyobraźcie sobie, że wasza sąsiadka dzwoni do was 133 razy. No, zależy, jak fajna sąsiadka, to dlaczego nie? Można zaprosić na kawę. A do tej kawy nowość od Roxy Węgiel w Radiu Gra. Po raz pierwszy jej codzienność.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Więc piosenka mundialowa, piłkarska chyba się jeszcze nie zdudziła. Shakira i Burna Boy i słynne Die Die. Ciekawe, komu kibicuje obecnie ATB za chwilę. Jeden z jego największych klasyków. Na pewno trzyma kciuki za Niemców, to wiadomo. ATB, zróbcie głośniej, polecimy wysoko ponad chmury. Zagram wam jego Ecstasy.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: Daryl Hall i John Oates to takie gwiazdy muzyki dawnej, a tutaj w remiksie United Nations ich hicior Out of Touch. Takie klasyki, tanecznych bitów i nowości też już na wakacje z Radiem Gra nie zabraknie wieczorowo po 20, a ja zapraszam Was czwartkowo jutro po ostatnim dniu w szkole tak naprawdę od 18. Przemek Grabowski, cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczybydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: ten... Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: bezpiecznym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Zaczynamy od ważnej informacji dla pasażerów toruńskiej komunikacji miejskiej, bowiem od najbliższego poniedziałku zostanie wstrzymany ruch tramwajów linii numer 1 na odcinku od Alei Solidarności do przystanku przy Skarpie. Więcej o tym opowie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
1: Aby zapewnić komunikację na trasie od pętli Uniwersytet do Alei Solidarności, uruchomiona zostanie linia tramwajowa numer 9. Na dalszej trasie kursować będzie zastępczy autobus ZT5. Rozkład jazdy zostanie skorygowany, a częstotliwość kursowania zwiększona w godzinach szczytu.
0: Kasiu, jak długo potrwają utrudnienia?
1: Do 17 lipca. Powodem są niezbędne naprawy infrastruktury torowej i sieciowej na ulicach Traugutta, Lubickiej i Szosie Lubickiej. MZK zaznacza, że chcąc zniwelować utrudnienia dla pasażerów, ten termin naprawy wpisuje się w obecne wstrzymanie ruchu tramwajów do pętli Olimpijska oraz w startujący okres wakacyjny.
0: To tyle w kontekście zmian w MZK, a my przypominamy, że obecnie trwa remont ulicy Krasińskiego w Toruniu. Po zakończeniu prac, czyli w lipcu 2026 roku, władze Torunia planują wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Zgodnie z wcześniejszymi konsultacjami społecznymi, ulica ma być jednokierunkowa. To, w którą stronę pojadą samochody, zostanie ustalone na podstawie opinii mieszkańców. Więcej przedstawi nam nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
1: W przygotowanej ankiecie mieszkańcy mogą wybrać jeden z dwóch wariantów. Opcja A zakłada ruchy w kierunku wschodnim, czyli od Reja do Kochanowskiego. Wariant B przewiduje ruchy w kierunku zachodnim, czyli od Kochanowskiego do Reja. To właśnie ta druga opcja była najczęściej wskazywana przez uczestników konsultacji społecznych w ubiegłym roku jako najlepszy dla poprawy organizacji ruchu.
0: Kasiu, jak zatem oddać głos?
1: Poprzez ankietę dostępną online. Głosowanie potrwa do 30 czerwca, a wypełnienie ankiety zajmuje mniej niż 5 minut.
0: Na zakończenie warto wspomnieć, że link do ankiety znajdziecie na naszym portalu internetowym nagra.fm. A po przerwie więcej informacji drogowych.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Zgodnie z zapowiedzią, po przerwie wracamy na toruńskie ulice i zaczynamy od remontu ulicy Świętej Faustyny, który ma potrwać 3 miesiące.
2: W czasie realizacji tego remontu obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Pracujemy na odcinku od ulicy Legionów do ulicy Kozackiej. W zakresie tego zadania znalazło się sfrezowanie starej, zdegradowanej nawierzchni. Następnie będziemy układać nową na całej długości oraz wymienimy większość chodników. W tej chwili prace prowadzone są w chodnikach. Dopiero po rozpoczęciu wakacji będziemy pracę prowadzić na nawierzchni jezdni, tak aby zminimalizować utrudnienia w rejonie zlokalizowanej tam szkoły. Obecnie wjazd na ulicę Świętej Faustyny, zarówno od ulicy Kozackiej, jak i Legionów, możliwy jest wyłącznie w ramach dojazdu do posesji. Objazd do ulicy Legionów i do ulicy Kozackiej został wyznaczony przez Wielki Rów.
1: Ponadto warto wspomnieć, że zakończyły się prace ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Sobieskiego.
2: Zakończyły się prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Sobieskiego. Przypomnę, że tam oprócz infrastruktury, której brakowało dla rowerzystów, która się pojawiła w ramach realizowanej inwestycji, został zwiększony zakres prac, ponieważ pierwotnie mieliśmy tylko w 2 miejscach wymieniać nawierzchnię i krawężniki, no jednak w czasie prowadzonych prac stwierdziliśmy, że stan nawierzchni jest bardzo zdegradowany i ten zakres został właśnie o wymianę nawierzchni poszerzony na całym odcinku, czyli od Ronda Pokoju do ulicy Żółkiewskiego, cała ta nawierzchnia została wymieniona.
1: Mówiła Agnieszka Kobus-Peńsko, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Przeszło 2 miliardy złotych wyniosły w 2025 roku zarówno dochody, jak i wydatki naszego miasta. Co ważniejsze, na inwestycje przeznaczono ponad 400 milionów złotych, co stanowiło prawie 20% wszystkich wydatków. Szczegóły przedstawi nam Paweł Gulewski, prezydent miasta.
2: Odnotowaliśmy wykonanie dochodów na poziomie 2 miliardów 162 milionów złotych, wykonaliśmy wydatki na poziomie 2 miliardów 154 milionów złotych i z deficytu, który pierwotnie planowaliśmy na 164 miliony złotych, udało nam się wykonać i zanotować wynik budżetu na poziomie plus 7,5 miliona złotych i to jest olbrzymi sukces. Sukcesem na pewno jest również zakres inwestycji, które realizowaliśmy. One w planie na początku były zarysowane w kwocie 399 milionów złotych. Ostatecznie wykonanie inwestycji oscylowało na poziomie 429 milionów złotych. To też jest coś naprawdę, czym warto się chwalić. Trzymamy w ryzach deficyt i trzymamy w ryzach zadłużenie, nie pogłębiając go radykalnie, bo wiemy, że poziom zadłużenia jest dosyć spory, aczkolwiek nie przeszkadza nam to realizować bardzo ważnych inwestycji. Jakbym mógł ocenić to, co zadziało się w roku 2025 w zakresie i wykonania, ale też sprawozdania z realizacji zadań w ramach funkcjonowania naszego miasta, to przede wszystkim teza taka, że nie administrujemy. Nie tylko administrujemy, ale chcemy aktywnie rozwijać nasze miasto w wielu płaszczyznach i to nam się udaje. Jeśli czasami są problemy z wykonaniem pewnych inwestycji, to już jest na poziomie wykonawstwa, realizacji poszczególnych wykonawców danych działań. My staramy się robić, co w naszej mocy.
1: Do podsumowania budżetu z 2025 roku wrócimy po przerwie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Podczas jutrzejszej sesji Rady Miasta radni zadecydują, czy przyjmują rozliczenie i wykonanie zeszłorocznego budżetu. Najwięcej środków skierowano na infrastrukturę drogową i transportową, budownictwo mieszkaniowe, modernizację szkół, placówek zdrowotnych oraz obiektów sportowych i kulturalnych. Więcej o zeszłorocznym budżecie opowie nam Aneta Pietrzak, skarbnik miasta Torunia.
2: Grubo ponad 2 miliardy złotych zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. Budżet był bardzo dynamiczny w ubiegłym roku. Istotnie zmieniały się dochody, zmieniały się wydatki. Wzrósł nam plan wydatków inwestycyjnych. No i co najważniejsze, z tego historycznie najwyższego planowanego deficytu na 164 miliony złotych udało nam się zakończyć rok nadwyżką w kwocie prawie 7 milionów 600 tysięcy złotych. W wydatkach bieżących udało nam się zaoszczędzić. Przede wszystkim w odsetkach od kredytów, ponieważ tutaj spadały nam stopy procentowe. Wzięliśmy mniej kredytów niż zaplanowaliśmy. Po kolejne, no wiadomo, planujemy z ostrożnością, więc również stąd pojawiły się oszczędności. Jeżeli chodzi o pozostałe wydatki bieżące, co chyba najistotniejsze i co wygenerowało te oszczędności w sumie na ponad 11 milionów złotych, to nie było potrzeby wykorzystania w pełnej wysokości rezerw, które sobie założyliśmy na ubiegły rok. Na co wydaliśmy najwięcej, jeżeli chodzi o wydatki bieżące? Oczywiście na oświatę i wychowanie, łącznie 834 miliony złotych.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert. No.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz w magazynie reporterów Radia Gra czas na informacje z cyklu Cudze chwalicie, a swojego nie znacie. Opublikowano bowiem nowy ranking perspektyw 2026 roku. Przypomnę tylko, że jest to prestiżowe zestawienie polskich szkół wyższych, które powstaje na podstawie obiektywnych danych, takich jak losy absolwentów, dorobek naukowy czy umiędzynarodowienie. Warto podkreślić, że UMK w Toruniu otrzymało w tym roku 6. miejsce wśród uniwersytetów w Polsce, potwierdzając stabilną pozycję z ostatnich lat.
2: W skali kraju, jeżeli chodzi o uniwersytety, zajęliśmy 6. miejsce, a 19. miejsce, jeżeli chodzi o szkoły wyższe. Jest to wynik dobry. Oczekiwania są jeszcze wyższe, żeby znaleźć się w piątce, a najlepiej byłoby na pudle, czyli w trójce tych uczelni, ale przed nami są uczelnie, które znajdują się w dużych ośrodkach, w dużych miastach, znacznie lepszym rynkiem pracy. Wśród mniejszych miejscowości, powiedzmy 200-tysięcznych, zajmujemy pierwsze miejsce, a co istotne, jesteśmy uczelnią najwyżej plasowaną wśród uczelni województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Jakie wymierne korzyści dla uczelni płyną z powodu wysokiego miejsca w rankingu?
2: Mamy szansę, że przyjadą do nas studenci, którzy absolwenci, a później studenci, którzy wysoko mierzą, czyli olimpijczycy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jednak konkurencja między uczelniami. Nadal między sobą konkurujemy. To pokazuje naszą stabilną i wysoką pozycję w Polsce, wśród uniwersytetów, jak wspomniałem, 6. Kolejny element to również te rankingi pokazują nasze słabsze punkty i jesteśmy w stanie je trochę niwelować.
1: Mówił Patryk Tomaszewski, rzecznik prasowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Artur Stochla.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi. Pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
7: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Po reklamie.
13: Katarzyna Grochowalska-Brzuskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Powiemy m.in. o drogowych remontach w Toruniu, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w rankingu perspektyw oraz o budżecie miasta. Zapowiemy również festiwal Bella Toffee Fest.
14: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
13: Zaczynamy od inwestycji Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu i przenosimy się na ulicę Świętej Faustyny.
15: W czasie realizacji tego remontu obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Pracujemy na odcinku od ulicy Legionów do ulicy Kozackiej. W zakresie tego zadania znalazło się sfrezowanie starej, zdegradowanej nawierzchni. Następnie będziemy układać nową na całej długości oraz wymienimy większość chodników. W tej chwili prace prowadzone są w chodnikach. Dopiero po rozpoczęciu wakacji będziemy pracę prowadzić na nawierzchni jezdni, tak aby zminimalizować utrudnienia w rejonie zlokalizowanej tam szkoły. Obecnie wjazd na ulicę Świętej Faustyny, zarówno od ulicy Kozackiej, jak i Legionów, możliwy jest wyłącznie w ramach dojazdu do posesji. Objazd do ulicy Legionów i do ulicy Kozackiej został wyznaczony przez Wielki Rów. Zakończyły się prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Sobieskiego. Przypomnę, że tam oprócz infrastruktury, której brakowało dla rowerzystów, która się pojawiła w ramach realizowanej inwestycji, został zwiększony zakres prac, ponieważ pierwotnie mieliśmy tylko w dwóch miejscach wymieniać nawierzchnię i krawężniki, no jednak w czasie prowadzonych prac stwierdziliśmy, że stan nawierzchni jest bardzo zdegradowany i ten zakres został właśnie o wymianę nawierzchni poszerzony na całym odcinku, czyli od Ronda Pokoju do ulicy Żółkiewskiego, cała ta nawierzchnia została wymieniona.
13: A jak spisuje się rower miejski w Toruniu?
15: Mamy wypożyczeń na poziomie 3569. Od początku funkcjonowania roweru pasażerów zarejestrowało się 8 czerwca, bo na ten dzień posiadamy statystyki, 1131 nowych użytkowników. Przyglądamy się systemowi roweru miejskiego pod kątem zainteresowania. Pewne jest, że ono jest bardzo wysokie. Największą popularnością cieszą się jak zwykle stacje na Placu Rapackiego i na Wałach Generała Sikorskiego. Tamtych wypożyczeń odnotowujemy najwięcej.
13: Mówiła Agnieszka Kobus-Pańsko, rzecznik MZD w Toruniu.
14: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
13: Opublikowano nowy ranking Perspektyw. To prestiżowe zestawienie polskich szkół wyższych, które powstaje na podstawie obiektywnych danych, takich jak losy absolwentów, dorobek naukowy czy umiędzynarodowienie. Nasz reporter spotkał się z rzecznikiem prasowym UMK Patrykiem Tomaszewskim.
1: W skali kraju, jeżeli chodzi o uniwersytety, zajęliśmy 6 miejsce, a 19 miejsce, jeżeli chodzi o szkoły wyższe. Jest to wynik dobry. Oczekiwania są jeszcze wyższe, żeby znaleźć się w piątce, a najlepiej byłoby na pudle, czyli w trójce tych uczelni, ale przed nami są uczelnie, które znajdują się w dużych ośrodkach, w dużych miastach, znacznie lepszym rynkiem pracy. Wśród mniejszych miejscowości, powiedzmy 200-tysięcznych, zajmujemy pierwsze miejsce, a co istotne, jesteśmy uczelnią najwyżej plasowaną wśród uczelni województwa kujawsko-pomorskiego.
13: A co nasza uczelnia zyskuje dzięki temu rankingowi?
1: Mamy szansę, że przyjadą do nas studenci, którzy absolwenci, a później studenci, którzy wysoko mierzą, czyli olimpijczycy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jednak konkurencja między uczelniami. Nadal między sobą konkurujemy. To pokazuje naszą stabilną i wysoką pozycję w Polsce, wśród uniwersytetów, jak wspomniałem, 6. Kolejny element to również te rankingi pokazują nasze słabsze punkty i jesteśmy w stanie je trochę niwelować. I powiem tak, że może niewiele, ale o jedno miejsce przeskoczyliśmy w skali ogólnie uczelni, bo byliśmy na 20 miejscu w ubiegłym roku, jesteśmy na 19. To są takie elementy, które pokazują, gdzie możemy jeszcze być lepsi, gdzie możemy się poprawić.
13: Mówił Patryk Tomaszewski, rzecznik prasowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozmawialiśmy też ze studentami.
12: Wie pan co, no ja się spotykam z tym pierwszy raz, ale to, że UMK zajęła, które miejsce pan powiedział?
16: 6 miejsce.
12: No to chyba to jest moim zdaniem wysokie osiągnięcie jak na UMK, no bo jednak z tego co wiem, że my jako placówka badawcza, uczelnia badawcza chyba zajmowaliśmy 3 miejsce, a my jak uniwersytet chyba miejsce chyba poniżej 10 miejsca, teraz 6.
16: A co taki ranking może dać studentom? Czy nie wiem, czujesz jakiś prestiż z tego powodu, czy może być łatwiej o pracę po studiach, jak myślisz?
12: No to daje taki prestiż dla studentów, no bo jednak no to później się przeradza jakby w późniejsze piastowanie jakichś stanowisk.
16: UMK zajęło 6 miejsce w rankingu Perspektyw. Czy dla ciebie jako dla studenta to ważne?
17: Myślę, że tak, jednak rankingi są bardzo ważne, zwłaszcza jeżeli zajęliśmy tak wysokie miejsce, tylko znaczy to, że UMK się powodzi, tak, że dobrze się uczą studenci, że dobrze jest zarządzane. Oczywiście no 6 miejsce to nie jest top 3, więc to jest przestrzeń na poprawę.
16: A czy ty wybierając tą uczelnię brałeś pod uwagę, na którym miejscu się znajduje, czy nie?
17: Głównie wybierałem z wygody, ale jednak rankingi to jest taki pierwszy wskaźnik tego.
13: Ze studentami rozmawiał Artur Stochla.
14: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
13: Podczas najbliższej sesji Rady Miasta magistrat przedstawi sprawozdanie budżetowe za 2025 rok.
18: Odnotowaliśmy wykonanie dochodów na poziomie 2 miliardów 162 milionów złotych, wykonaliśmy wydatki na poziomie 2 miliardów 154 milionów złotych i z deficytu, który pierwotnie planowaliśmy na 164 miliony złotych, udało nam się wykonać i zanotować wynik budżetu na poziomie plus 7,5 miliona złotych i to jest olbrzymi sukces. Sukcesem na pewno jest również zakres inwestycji, które realizowaliśmy. One w planie na początku były zarysowane w kwocie 399 milionów złotych. Ostatecznie wykonanie inwestycji oscylowało na poziomie 429 milionów złotych. To też jest coś naprawdę, czym warto się chwalić. Trzymamy w ryzach deficyt i trzymamy w ryzach zadłużenie, nie pogłębiając go radykalnie, bo wiemy, że poziom zadłużenia jest dosyć spory, aczkolwiek nie przeszkadza nam to realizować bardzo ważnych inwestycji. jakbym mógł ocenić to, co zadziało się w roku 2025 w zakresie i wykonania, ale też sprawozdania z realizacji zadań w ramach funkcjonowania naszego miasta, to przede wszystkim teza taka, że nie administrujemy, nie tylko administrujemy, ale chcemy aktywnie rozwijać nasze miasto w wielu płaszczyznach i to nam się udaje. Jeśli czasami no, są problemy z wykonaniem pewnych inwestycji, to już jest na poziomie wykonawstwa, realizacji poszczególnych wykonawców danych działań. No, my staramy się robić, co w naszej mocy.
13: To był prezydent Torunia, Paweł Gulewski.
14: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
13: Ponad 130 filmów i blisko 200 gości. W sobotę startuje festiwal Bella Toffee Fest w Toruniu. W tym roku jedna z nagród za niepokorność twórczą trafi do Agaty Kuleszy.
19: Uważa się, że to najważniejsze przełomowe role to Róża u Wojtka Smarzowskiego przede wszystkim i Wanda Krus u Pawła Pawlikowskiego w Idzie. Natomiast ja przyznam szczerze, że osobiście pokochałam tę aktorkę za jej rolę w bardzo małym, takim niewielkim filmie, de facto trochę telewizyjnym, Iwony Siekierzyńskiej, Moje smażone kurczaki. I to naprawdę była wspaniała kreacja. Już wtedy myślę, że ogromne grono reżyserów zauważyło, że rośnie wspaniała, wybitna, wielowymiarowa aktorka.
13: A co nas czeka w ramach konkursu głównego On Air?
19: W tym bardzo silna reprezentacja polska. Pokażemy debiut Emmy Buchwald, nie ma duchu w mieszkaniu na Dobrej i 11 produkcji tak naprawdę z całego świata. Będzie Liban, będzie Arabia Saudyjska, będzie Irak, to takie trochę zaskoczenia myślę. Będzie oczywiście Francja, dawno u nas niewidziana Szwajcaria, Belgia, Niemcy. Przyjeżdżają wszyscy artyści z każdym i z każdą. Będzie można się u nas spotkać. Debiutanci, to oni kiedyś będą tymi najważniejszymi. Kiedyś zaczynał Michel Haneke, Steven Spielberg, teraz zaczynają oni.
13: Mówiła Katarzyna Jaworska, dyrektorka festiwalu.
20: W tym roku nie będzie nagrody prezydenta, nagrody Flisaka. Zrobimy to trochę inaczej w tym roku. Uhonorujemy wybitnego toruńskiego aktora nagrodą, medalem Torunium. Jest to aktor znany, lubiany i już uhonorowany w Toruniu, aczkolwiek nie poprzez Torunium. Jest to aktor, który zaczynał swoją karierę w 1973 roku w filmie Czarne Chmury. Grał wybitnych reżyserów jak Agnieszka Holland, Osikowski czy Wajda. Myślę, że Państwo już wszyscy się doskonale orientują, że w tym roku na gali zamknięcia 24 festiwalu Toffee Fest medal Torunium trafi do Bogusława Lindy.
13: To był Adam Szponka, wiceprezydent Torunia, a więcej o festiwalu i o nagrodzie dla Bogusława Lindy piszemy na gra.fm.

Tuba Day. Monumentalny dzwon Torunia, którego dźwięk rozbrzmiewa nad miastem od ponad 5 wieków. Tuba Day, czyli trąba Boża, to nie tylko największy dzwon w Toruniu, ale także jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. Jego potężna sylwetka od wieków dominuje w krajobrazie toruńskiej starówki, a donośny dźwięk rozlega się podczas najważniejszych świąt i wydarzeń, niosąc ze sobą echo historii, tradycji i lokalnej dumy. Imponujące rozmiary i konstrukcja dzwon Tuba Day, zawieszony w wieży Bazyliki Katedralnej Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana Ewangelisty, to prawdziwy kolos wśród polskich dzwonów. Jego wysokość wraz z koroną wynosi około 2 metrów, a średnica w dolnej części sięga 2 metrów i 27 centymetrów. Cały dzwon waży około 7 ton 238 kg, z czego samo stalowe serce to 200 kg. Takie parametry czynią z niego nie tylko największy dzwon Torunia, ale także jeden z największych w całej Polsce. Dzwon został ozdobiony reliefami przedstawiającymi świętego Jana Chrzciciela, Jana Ewangelistę, Katarzynę i Barbarę, patronów kościoła. Na jego powierzchni znajduje się także łacińska inskrypcja, podkreślająca sakralny charakter dzwonu i upamiętniająca jego fundatorów oraz okoliczności powstania. Zawiła i fascynująca historia początki Tuba Day są przedmiotem licznych badań i debat historyków. Przez długi czas za datę powstania dzwonu uznawano rok 1500, co miało związek z rokiem jubileuszowym oraz prestiżową rywalizacją z krakowskim dzwonem Zygmunta, odlanym w roku 1520. Jednak najnowsze badania prowadzone przez Alicję i Marcina Sumowskich wskazują, że Tuba Day została odlana 27 września 1522 roku, a zawieszona 8 października tego samego roku. Te ustalenia oparte są na dotychczas nieznanych, oryginalnych źródłach pisanych. Za wykonawcę dzwonu długo uważano Marcina Martenschmidta, jednak historyczne źródła przeczą tej wersji. Okazuje się, że autorem był mistrz Hans, określany jako Orgelmacher, co może wskazywać na jego związek z budową organów. Najprawdopodobniej był to Hans Hauk Hauk, który działał na terenie Prus w latach 1506-1522. Drewniana konstrukcja, na której zawieszono Tuba Dei, pochodzi z końca XVI wieku. Na jednym ze słupów widnieje napis 1608 rok, co pozwala zawęzić czas jej powstania. Wcześniej dzwon musiał być zawieszony w innym miejscu, a historia jego pierwotnej lokalizacji oraz losów konstrukcji jest nie do końca jasna. Burzliwe dzieje dzwonu Tuba Day była świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń w historii Torunia. Podczas potopu szwedzkiego w połowie XVII wieku jeden z dzwonów znajdujących się w wieży, być może dzieło Marcina Schmidta, został zrabowany przez Szwedów. Natomiast trąba Boża przetrwała kolejne oblężenie w roku 1703. Wtedy Szwedzi, próbując ją wywieźć, uszkodzili sklepienie wieży. Dzwon ocalał dzięki okupowi w wysokości 12 tysięcy talarów, który uiściła toruńska Rada Miejska. Na początku XX wieku, aby przedłużyć żywotność dzwonu, przesunięto jego kielich o 90 stopni. Wcześniej serce dzwonu uruchamiano za pomocą lin, które wymagały siły od 12 do 18 mężczyzn, głównie tragarzy zbożowych lub bractwa mierniczych. Z czasem pojawiły się bardziej zaawansowane techniki, a obsługa dzwonu stała się bezpieczniejsza. Mimo to w okresie międzywojennym doszło do poważnego wypadku. Dzwon miał zmiażdżyć stopę jednemu z dzwonników. Znaczenie i funkcję Tuba Day nie jest zwykłym dzwonem kościelnym. Od wieków pełni rolę strażnika miasta, mającego chronić Toruń i informować mieszkańców o najważniejszych wydarzeniach. Jego dźwięk rozlega się podczas najważniejszych świąt kościelnych, w czasie rezurekcji podczas Wielkanocy, w Boże Ciało, w Wigilię Bożego Narodzenia, w święta patronów kościoła, w Narodowe Święto Niepodległości, w Nowy Rok oraz przy okazji wyjątkowych wydarzeń historycznych. Tak było również 7 czerwca 1999 roku, kiedy w Toruniu gościł papież Jan Paweł II. Legendy i tradycje z Tuba Day związanych jest wiele legend, które przez lata rozpalały wyobraźnię torunian. Według jednej z nich dzwon został wciągnięty na wieżę przy pomocy 7 lub 12 wołów po specjalnie zbudowanej pochylni o długości około 800 metrów prowadzącej nad murami miejskimi i dachami domów. Początek tej niecodziennej konstrukcji miał znajdować się na bydgoskim przedmieściu w pobliżu dzisiejszego hotelu Kosmos i przystanku Grzybek. Inna legenda głosi, że podczas odlewania
zadzwania dzwonu diabeł próbował przeszkodzić ludwisarzowi, podrzucając złocone kamienie w nadziei, że dostaną się do stopu i sprawią, iż dzwon będzie głuchy. Ta opowieść podkreśla wyjątkowy charakter Tuba Dei i jego symboliczne znaczenie w kulturze miasta. Dziś Tuba Dei pozostaje nie tylko ważnym zabytkiem Torunia, ale także żywą częścią miejskiej tradycji. Jego dźwięk wciąż rozbrzmiewa nad miastem, przypominając o bogatej historii, duchowych wartościach i wyjątkowej atmosferze Starego Miasta. Stanowi nieodłączny element krajobrazu Torunia i jest jednym z tych symboli, które łączą pokolenia mieszkańców. Każdy, kto odwiedza toruńską katedrę, ma okazję z bliska podziwiać monumentalność i kunszt wykonania Tuba Dei, a przy odrobinie szczęścia usłyszeć jego donośny głos, który od stuleci towarzyszy najważniejszym chwilom w życiu miasta.

Teatralna mapa Torunia. Od jezuickich spektakli po festiwalowe emocje, tradycje teatralne Torunia sięgają czasów, gdy miasto tętniło życiem handlowym i kulturalnym już od XVI wieku. Pierwsze wzmianki o działalności scenicznej w Grodzie Kopernika pojawiają się właśnie w tej epoce, a kolejne dziesięciolecia przyniosły rozwój teatrów szkolnych, które odegrały istotną rolę w kształtowaniu lokalnej tożsamości artystycznej. W drugiej połowie XVII wieku prym wiodły przedstawienia organizowane przez Gimnazjum Akademickie oraz Kolegium Jezuickie. Chociaż początki Teatru Jezuickiego pozostają owiane tajemnicą, to pewne jest, że już w pierwszej połowie XVII wieku w Toruniu prezentowano spektakle o charakterze religijnym i antycznym. Szkolne sceny, takie tak jak ta działająca przy kolegium, były miejscem, gdzie prezentowano sztuki z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, a także podczas karnawału. Tematyka spektakli oscylowała wokół wątków biblijnych oraz antycznych, a toruńska scena szkolna uchodziła za najbardziej prestiżową wśród podobnych scen Prus Królewskich na przełomie XVII i XVIII wieku. Pod koniec XVII wieku Toruń odwiedzały także wędrowne trupy teatralne. Jednym z ważniejszych wydarzeń była wizyta trupy Hochdeutsche Kompanie, która w roku 1684 wystawiła widowisko celebrujące zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Najważniejszą sceną Torunia jest bez wątpienia Teatr imienia Wilhelma Chorzycy, mieszczący się w monumentalnym budynku z 1904 roku przy Placu Teatralnym. To właśnie ta secesyjna perła architektury stanowi najstarszy zachowany obiekt teatralny w mieście. Początkowo nosił nazwę Stadttheater Torn i miał być niemieckim bastionem kultury. Sytuacja zmieniła się radykalnie po powrocie Torunia do Polski. W listopadzie 1920 roku ruszył tu pierwszy polski teatr publiczny, Państwowy Teatr Narodowy. Inauguracyjnym przedstawieniem była Zemsta Aleksandra Fredry, a już w 1924 roku przy teatrze powstało studio teatralne dające szansę rozwoju kolejnym pokoleniom artystów. W czasie II wojny światowej budynek teatru został przebudowany przez Niemców. Po wojnie, w latach 40., dyrektorem obiektu został Wilhelm Chorzyca, którego imię teatr nosi od 1960 roku. Od 1991 roku to właśnie tu odbywa się Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt, będący jednym z najważniejszych wydarzeń teatralnych w tej części Europy. Toruń to nie tylko teatr imienia Wilhelma Chorzycy. W czasie II wojny światowej przy ulicy Piernikarskiej 9 funkcjonował niemiecki teatr zamkowy. Po wojnie, od 1946 roku, w tym samym budynku działa Teatr Baj Pomorski, który aż do 1992 roku nosił nazwę Państwowy Teatr Lalki i Aktora Baj Pomorski. Założycielką tej cenionej instytucji była Irena Pikiel-Samorewiczowa. Co ciekawe, teatr powstał w październiku 1945 roku w Bydgoszczy, lecz już po 7 miesiącach przeniesiono go do Torunia. Gmach teatru był przebudowywany w latach 50. XX wieku oraz w 2006 roku, co pozwoliło na dostosowanie go do współczesnych potrzeb widzów i artystów. W styczniu 2014 roku na kulturalnej mapie Torunia pojawił się Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny. Jedyna tego typu placówka w całym województwie kujawsko-pomorskim. Specjalizuje się on w spektaklach muzycznych, przyciągając miłośników musicalu i operetki z całego regionu. Toruńska scena teatralna jest niezwykle różnorodna. Działają tu także plastyczny teatr symbolu od 1991 roku, teatr Ważka, teatr impresaryjny Afisz oraz teatr Scena Młodych Studio P, funkcjonujący w ramach Młodzieżowego Domu Kultury. Przez prawie 70 lat, od 1950 do 2019 roku, publiczność mogła oglądać przedstawienia teatru Lalek, Zaczarowany Świat, a do około 2017 roku działał również Teatr Wiczy, który jednak stracił swoją siedzibę. Toruń to także miasto festiwali teatralnych. Co dwa lata odbywa się tu Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt, gromadzący artystów z całego świata. Alternatywne spotkania teatralne Klamra, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Spotkania oraz coroczne toruńskie spotkania teatrów jednego aktora
to kolejne wydarzenia, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów spragnionych teatralnych emocji. Dzięki bogatej historii, różnorodności scen i liczbie festiwali, Toruń zasłużenie uchodzi za jedno z najważniejszych centrów teatralnych Polski. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a każda wizyta w teatrze jest wyjątkowym przeżyciem dla widza w każdym wieku.

Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu Antoni Hieronim Bolt. Nazwisko, które dla wielu mieszkańców Torunia brzmi znajomo, choć nie każdy zna jego fascynującą i dramatyczną historię. To człowiek, którego życiorys to gotowy scenariusz na film, pełen zwrotów akcji, pasji do miasta i tragicznego zakończenia. Cofnijmy się więc o ponad 100 lat, by przyjrzeć się bliżej tej postaci, która odcisnęła wyraźny ślad na kartach historii naszego miasta. Antoni Hieronim Bolt przyszedł na świat pod koniec września 1891 roku w niewielkiej miejscowości Przysiersk. Był synem Antoniego oraz Melanii z domu Łebińskiej. Już od najmłodszych lat wykazywał się nieprzeciętną ambicją. Najpierw edukował się w gimnazjum humanistycznym w Bydgoszczy, gdzie w 1910 roku zdał maturę. Potem ruszył w świat, by zdobywać wiedzę na najlepszych europejskich uczelniach. Prawo studiował we Fryburgu, Genewie, Berlinie oraz Halle. To właśnie tam, w tych kosmopolitycznych miastach, kształtował się jego światopogląd i rodziła się wizja nowoczesnego, dobrze zarządzanego miasta. Po studiach Bolt rozpoczął pracę jako aplikant w Wejherowie i Gdańsku, jednak na jego drodze stanęły wielkie wydarzenia historyczne. Gdy wybuchła I wojna światowa, Antoni Bolt wyruszył na front. Walczył zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie oraz we Włoszech. Po demobilizacji w grudniu 1918 roku przez 2 lata pracował w Gdańsku, a następnie przeniósł się do Poznania. Tam zdobywał kolejne doświadczenia, najpierw w sądach, a później w ministerstwie byłej dzielnicy Pruskiej. Te wszystkie etapy nie były przypadkowe. Każdy z nich przygotowywał Bolta do roli, którą odegrał w Toruniu. Przełom w jego życiu nastąpił w maju 1924 roku. To właśnie wtedy Rada Miejska Torunia, widząc w nim energicznego i kompetentnego lidera, wybrała go na stanowisko prezydenta miasta. Był to wybór na miarę czasów. Toruń potrzebował wtedy kogoś, kto nie tylko zadba o porządek i finanse, ale również poprowadzi miasto ku nowoczesności. Antoni Bolt doskonale wywiązał się z tej roli, pełniąc funkcję prezydenta przez aż 3 kadencje do końca lipca 1936 roku. W okresie jego rządów Toruń przeżywał prawdziwy rozkwit. Bolt nie tylko poprawił sytuację finansową miasta, ale przede wszystkim postawił na rozwój infrastruktury. To właśnie za jego kadencji powstał most drogowy, który do dziś pozostaje jednym z najważniejszych elementów toruńskiej komunikacji. Rozbudowano również linie tramwajowe. Dzięki temu mieszkańcy Jakubskiego Przedmieścia czy podróżni korzystający z dworca Toruń Główny zyskali wygodny i szybki dojazd w różne części miasta. Ale to nie wszystko. Bolt dbał także o estetykę przestrzeni miejskiej. Zmodernizowano Aleję 700-lecia oraz Plac Bankowy, które do dziś są wizytówką Torunia. Prezydent Bolt nie zapominał także o zabytkach. Miał świadomość, jak ważne jest dziedzictwo historyczne miasta i starał się je chronić oraz promować. Nic więc dziwnego, że zyskał opinię najbardziej energicznego i zasłużonego dla Torunia prezydenta w okresie międzywojennym. Jednak jego działalność nie wszystkim się podobała. W czasach, gdy polityczne emocje sięgały zenitu, Bolt, jako członek Stronnictwa Narodowego, był celem ataków ze strony zwolenników sanacji. To właśnie z powodów politycznych nie uzyskał reelekcji w 1936 roku. Jego miejsce zajął Leon Raszeja. Mimo to Bolt nie zrezygnował z działalności publicznej. W 1938 roku ponownie został wybrany do Rady Miejskiej Torunia, gdzie przewodniczył Klubowi Narodowemu. Niestety wybuch II wojny światowej zmienił wszystko. Podczas okupacji niemieckiej ukrywał się w Pyzdrach, jednak został schwytany przez Gestapo. Przeszedł przez obóz przejściowy w Inowrocławiu, by ostatecznie trafić do Auschwitz-Birkenau. Tam w grudniu 1941 roku zakończyła się jego tragiczna historia. Antoni Hieronim Bolt, człowiek, który żył dla Torunia i oddał mu całe swoje serce. Dzięki jego pracy i wizji nasze miasto zyskało nową tożsamość i fundamenty pod dalszy rozwój. Dziś, kiedy przechodzimy przez most, podróżujemy tramwajem czy spacerujemy po Alei 700-lecia, warto pamiętać, komu to zawdzięczamy. Bolt to postać, której historia przypomina, że w każdym mieście są ludzie, którzy zmieniają rzeczywistość na lepsze, nawet jeśli zapłacą za to najwyższą cenę.

0: Balance.
1: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Po reklamie.
8: Radio gra. Hity pełne energii.

słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu, w samym sercu miasta, gdzie średniowieczne mury spotykają się z nowoczesnością, od lat funkcjonuje miejsce, które stało się czymś znacznie więcej niż tylko klubem. NRD, bo o nim mowa, to nieformalny symbol toruńskiej nocy, punkt obowiązkowy na mapie każdego, kto choć raz chciał zanurzyć się w alternatywnej kulturze muzycznej i poczuć pulsujący rytm miasta po zmroku. Toruń, miasto o gęstej tkance historycznej z labiryntem kamienic i uliczek, jest miejscem, które naturalnie sprzyja tworzeniu się enklaw dla ludzi z otwartą głową. To właśnie tutaj, na styku tradycji i nowoczesności, wyrosło NRD. Klub, który od początku był czymś więcej niż tylko przestrzenią do tańczenia. Zainspirowany nazwą dawnej niemieckiej Republiki Demokratycznej, NRD od samego początku grał z konwencjami i oczekiwaniami. Nie chodziło jednak o politykę, lecz o swobodną grę skojarzeń, trochę ironii, trochę postindustrialnej estetyki, a przede wszystkim pełne otwarcie na muzykę elektroniczną i kulturę alternatywną. Początki NRD to czasy, gdy polskie miasta akademickie przeżywały prawdziwy boom na niezależne kluby. To była fala, która wyniosła na powierzchnię miejsca tworzone przez ludzi z pasją, a nie przez wielkie korporacje. W tym kontekście NRD od razu znalazło swój własny głos. Klub postawił na selekcję muzyczną, która nie była przypadkowa. Techno, house, szeroko pojęta elektronika, ale też odwaga w sięganiu po mniej oczywiste brzmienia. Dzięki temu szybko stał się miejscem z własną tożsamością, a nie tylko kolejnym przystankiem na imprezowej trasie. Jednak to nie tylko muzyka czyniła NRD wyjątkowym. Ogromne znaczenie miała sama przestrzeń, surowe industrialne wnętrza, gra świateł i cieni, półmrok, który nie tylko ukrywał, ale też budował klimat. W NRD nie chodziło o to, żeby być po prostu tłem do tańca. Klub był aktywnym uczestnikiem doświadczenia, miejscem, które wpływało na to, jak odbierasz dźwięki i ludzi wokół siebie. To tutaj każda impreza miała swój własny, niepowtarzalny charakter. Z biegiem lat NRD przekształciło się w prawdziwy punkt styku różnych środowisk. Z jednej strony studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, z drugiej lokalni artyści, DJ-e, producenci, a także goście z innych miast, przyciągani opinią miejsca, które nie idzie na kompromisy. Klub zaczął pełnić funkcję kulturowego węzła. Tu lokalność mieszała się z mobilnością sceny muzycznej, a każda impreza była okazją do spotkania ludzi, którzy na co dzień żyją w zupełnie różnych światach. NRD nie zamknęło się jednak w jednym gatunku. Owszem, elektronika była fundamentem, ale z czasem na scenie pojawiały się koncerty, sety gościnne, imprezy tematyczne, a nawet projekty łączące muzykę z wizualnymi formami sztuki. To otwarcie na różnorodność sprawiło, że klub pozostawał świeży i aktualny, nawet gdy trendy w muzyce zmieniały się jak w kalejdoskopie. Dzięki temu NRD było miejscem, które nie tylko reagowało na potrzeby publiczności, ale także aktywnie je kształtowało. W skali Torunia NRD spełniało rolę stabilizatora sceny nocnej. Miasto, choć nie tak duże jak Warszawa czy Kraków, ma silną tradycję akademicką, co oznacza nieustanną wymianę pokoleń klubowiczów. NRD musiało więc nieustannie odnawiać swoją publiczność, zachowując jednocześnie ciągłość i trzon własnej tożsamości. To właśnie ta gra między zmianą a stałością była jednym z sekretów jego długowieczności. Warto spojrzeć na NRD także jako na przykład tak zwane klubu scenowego, miejsca, które nie jest tylko przedsiębiorstwem rozrywkowym, ale również platformą dla młodych artystów i DJ-ów. Tutaj nie liczy się tylko liczba sprzedanych biletów, ale przede wszystkim jakość programu i spójność oferty. Reputacja budowana jest powoli przez kolejne pokolenia uczestników przy wsparciu środowiskowych rekomendacji i opowieści przekazywanych z ust do ust. Nie da się pominąć także edukacyjnej roli NRD. Kluby tego typu są często pierwszym miejscem, w którym młodzi ludzie stykają się z nowymi brzmieniami, poznają mniej znanych artystów i uczą się, że muzyka elektroniczna to coś więcej niż tylko podkład do tańca. To forma sztuki, która potrafi poruszyć, zainspirować i zjednoczyć ludzi wokół wspólnego doświadczenia. W dłuższej perspektywie to właśnie takie miejsca kształtują gusty muzyczne całych pokoleń, ale NRD to nie tylko muzyka i imprezy, to także przestrzeń budowania relacji, sieci kontaktów i wspomnień, które zostają na całe życie. Dla wielu osób klub stał się ważnym punktem w biografii miejskiej. Miejscem pierwszych wyjść, nowych przyjaźni, a czasem nawet wielkich miłości. To tutaj rodziły się pomysły na nowe projekty, a czasem wystarczyła jedna noc, żeby zmienić swoje spojrzenie na miasto. Patrząc szerzej, NRD wpisuje się w model europejskich klubów średniej wielkości miast akademickich. Nie konkurują one z wielkimi metropoliami skalą, ale intensywnością doświadczenia i głębokim zakorzenieniem w lokalnej społeczności. Dzięki temu mogą przetrwać dłużej
niż sezonowe giganty, bo opierają się na stałej, wiernej publiczności. Oczywiście działalność takich miejsc to nieustanna walka z wyzwaniami, zmieniające się przepisy, rosnące koszty, zmiany w stylu życia młodych ludzi czy rozwój nowych technologii. Wszystko to wpływa na funkcjonowanie klubu. NRD, jak wiele podobnych miejsc, musi nieustannie negocjować swoją pozycję między tradycją a nowoczesnością, między klubem fizycznym a cyfrowym światem muzyki. Mimo tych wszystkich wyzwań, NRD pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie Torunia. To nie tylko miejsce imprez, to fragment większej opowieści o tym, jak miasto buduje swoją nocną tożsamość.

71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
6: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: super promocjach Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy.
6: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Gra.

71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

0: Gazety Pełna Słońca.
1: Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty ani na robienie.

Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.